0: to już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. 4 osoby są ranne po uderzeniu drona w prywatny dom w Charkowie. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. W tych faktach powiemy też o niezwykłym sukcesie polskiego biegacza. Rosyjski bezzałogowiec zaatakował dzielnicę Osnowiańską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchły pożary w 2 domach prywatnych. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji ranne zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają skalę zniszczeń. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Chodzi o firmy, których zyski i marże gwałtownie wzrosły w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i ograniczeniem transportu ropy przez strategiczną cieśninę Ormus. Wspólny list w tej sprawie podpisali ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz minister gospodarki Hiszpanii. Państwa chcą, by temat został omówiony podczas wrześniowego spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie. Autorzy listu argumentują, że koncerny zwiększają marże szybciej niż rosną ceny ropy, podczas gdy konsumenci mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
1: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
0: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
1: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce, i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków 2 największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
0: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. Ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody? Powiada o tym nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
2: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
3: Co za historia?
0: Niesamowity wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
4: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach, chytach, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
0: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Morze, góry, jezioro, grill albo piknik. Na 8 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
5: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
6: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
7: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec.
8: Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, wychodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
6: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
0: O swoich wakacjach wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. Miasto składa się nie tylko z budynków, ulic czy bruków. W Muzeum Krakowa do października można zwiedzać wystawę do słuchania, poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków – Dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys pytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
9: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejnał z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
10: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
9: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i plasów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
10: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
9: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
10: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
9: Oj, z eksponatem to myślę, że Największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
10: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
9: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. A po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
10: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
9: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
10: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
9: Tak daleko jak historia Krakowa.
10: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
9: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30., 38., 39. roku.
10: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
9: W wymiarze dźwiękowym.
10: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
9: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
10: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
9: Tak, to jest...
10: Ujrzymy, usłyszymy.
9: Usłyszymy, posłuchamy. Posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty. Po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów i o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
10: Skąd pomysł na taką wystawę?
9: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik i z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: O tym, jak brzmi Kraków, naszemu reporterowi opowiadała kurator wystawy dr Monika Widzicka. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio informacyjne.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rząd planuje dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Pieniądze m.in. na leki. Autostrada A2 będzie szersza. W październiku początek prac między Łodzią a Warszawą. Zanim to nastąpi, kierowców czekają utrudnienia. W tych faktach zabierzemy Was również na góralskie wesele. Jest piąta. Zaczynamy. Dodatkowe środki na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie, jak ustalił dziennikarz RMF FM, mają zostać przeznaczone m.in. na refundację nowych leków oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitali. Takie są główne cele rządowych planów finansowych na 2027 rok. Tak mówił o tym w piątek premier Donald Tusk.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
0: Czyli gdzie dokładnie?
2: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Szulc, m.in. przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
3: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i między innymi stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
2: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało w piątek umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
4: Będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
5: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
6: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
7: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
0: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
8: Fakty zza oceanu.
0: Dziesiątki tysięcy mieszkańców Indiany wciąż bez prądu po niszczycielskich burzach i tornadach. Żywioły, które przeszły przez stan w ubiegłym tygodniu, a następnie wywołały powodzie, zabiły co najmniej 7 osób. Szczególnie ucierpiało miasto Gary, gdzie porywy wiatru osiągały około 160 km na godzinę. W piątek bez prądu pozostawało tam ponad 20 tysięcy odbiorców. W usuwanie skutków żywiołu zaangażowano Gwardię Narodową i ekipy energetyczne sprowadzone z innych części USA. Teraz w faktach Włochy. 25 tysięcy osób uczestniczyło wczoraj w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęciłby angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla wczorajszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. A na koniec tego wydania wracamy do Polski. Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusia Obrochty.
9: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. Ta młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
10: Muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew, no i petacki śpiew, to wiecie jak ono zęzę. Otwierajcie drzwi, otwierajcie wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jak młoda pani posyło druski, druzbów po młodego.
0: Mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: 6, czas zacząć Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Spalone stoiska i zniszczony towar. Przedsiębiorcy podliczają straty po pożarze na targowisku w Katowicach. Dziś w Warszawie dalszy ciąg sprzątania po burzach i wichurach. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów i towar, który się w nich znajdował. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Z jedną z pracujących na targowisku kobiet rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Nic nie zostało.
3: Nic, tutaj nic nie zostało, nic nie idzie z tego uratować. Po prostu to jest taka tragedia, że to trzeba wszystko od nowa zaczynać. I sąsiadka następna też. Co się ludzie dorabiali, całe życie się dorabiali z tego. Żyli, przychodzili do pracy, otwierali i żyli z tego, nie?
2: A dzisiaj też miała pani normalnie przyjść do pracy?
3: Oczywiście. Miałam przyjść normalnie do pracy, gdzie nie mam miejsca pracy w tej chwili. Tak samo tutaj sąsiedzi też, no następni tutaj, co obok mieli stoiska, no też niestety wszystko straty.
2: Tutaj głównie były ubrania?
3: Tu były ubrania, obuwie, słodycze były obok również też. To są kolosalne straty.
1: Teren, na którym doszło do pożaru, jest własnością prywatną. Miasto poinformowało, że poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Ciąg dalszy sprzątania po burzach i towarzyszących im wichurach zaplanowano na dzisiaj w Warszawie. Strażacy w samej stolicy interweniowali od wczoraj setki razy. Silny wiatr powalił dziesiątki w warszawskich parkach. Z tego powodu zamknięty był m.in. stołeczny ogród zoologiczny.
4: Wiało mocno, okna trzaskały, to mnie na pewno zaskoczyło.
5: Co zwróciło uwagę?
4: Na trzaskające okno.
5: Tak silny wiatr?
4: Tak.
5: A tutaj dookoła? Na ulicach Warszawy?
4: No, jakieś liście, gałęzie trochę leżały.
5: To już czuć trochę jesieni, może w tej pogodzie?
4: No, myślę, że już ku temu to zmierza.
6: No, raczej takie późne lato. Polskie jeszcze będzie ciepło.
5: Są uszkodzone też samochody. Tutaj obok po prostu drzewa przewróciły się na te samochody.
6: Współczuję właścicielom. Tak teraz może to być po prostu pan czy pani, któremu drzewo się zawaliło na auto.
1: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzisiaj pogoda powinna być spokojniejsza. Burze wrócą na początku nowego tygodnia, przede wszystkim w północnej Polsce. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przeszło 3 razy więcej było jednak tych, którzy postanowili bronić górali i transportu konnego.
7: Widział pani, że biznes tu można robić i zdecydowali się, że będziecie tu pracować. Na pewno. Na pewno się tam nie uda.
8: Opłaceni biedoki.
9: Przyszliśmy tutaj na protest. Nawet gdybyśmy chcieli merytorycznie porozmawiać, to nie jest to możliwe, ponieważ my tutaj w sprawie koni, panowie o korporacji, o tym, jak jesteśmy opłacani przez nie wiadomo kogo.
10: Transportu koni nie będzie, XXI wiek mamy, konie już wystarczająco popadały tutaj na trasie. Po 2-3 latach są sprzedawane do rzeźni, wyeksploatowane. Park Narodowy też nie widzi potrzeby zapewnienia tym koniom bytu.
1: Mówili przedstawiciele obu stron. Policja starała się nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji. W pewnym momencie usunęła jednak siłą obrońców praw zwierząt z drogi, po tym jak nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy.
11: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: 3 konkurencje na rynku w Katowicach. Wczoraj kibice mogli poczuć lekkoatletyczne emocje w samym centrum miasta. Dziś emocji jeszcze więcej. Areną zmagań Stadion Śląski w Chorzowie. W planach 14 konkurencji zaliczanych do Diamentowej Ligi. Na starcie światowe i polskie lekkoatletyczne gwiazdy. Patryk Serwański porozmawiał z Klaudią Kazimierską, która chce spróbować dziś pobić rekord kraju w biegu na 1500 metrów.
12: Wiemy już, że będziesz próbowała pobić rekord Polski. No to jest zadanie pewnie niełatwe, jak zawsze, kiedy bije się jednocześnie swój rekord życiowy. Jesteś przygotowana?
13: Na pewno, no myślę, że Birmingham tak też mi otworzyło, że mogę, że jeszcze bardziej, ale wiadomo, rekord jest zwany rekordem, dlatego że nikt go jeszcze wcześniej nie pobił i że jeszcze nikt nie pobiegł tak szybko, więc na pewno to będzie dla mnie wyzwanie i też przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to i jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu. Na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu. Teraz bardziej po prostu jestem podekscytowana na to, żeby właśnie przetestować swoje możliwości.
1: Początek memoriału o 14:00 otworzy go konkurs Rzutu Młotem. A kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Bogdan Zalewski już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kłaniam się i zapraszam wszystkich słuchających.
0: Fakty w RMF FM, jest siódma.
1: Tragiczny poranny wypadek na drodze numer 91 na Pomorzu. W miejscowości Narkowy zginęły dwie osoby. Trzy odniosły rany. Lekarze walczą o życie małego dziecka potrąconego w Krakowie. Jego rodzice ponieśli śmierć. Trudne, ale wygrane dla naszych siatkarek spotkanie na parkecie w Turcji. Polki pokonały Węgierki. Iga Świątek niestety przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Tragedia na drodze w miejscowości Narkowy w Pomorskiem. Nad ranem na krajowej trasie numer 91 w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Krakowska policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku w Podgórzu. Przed 18 przy ulicy Nadwiślańskiej samochód uderzył w idących chodnikiem kobietę i mężczyznę z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją. Około roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. O tę tragedię będziemy pytać dzisiaj w Faktach. Wiemy, że samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat. I jeszcze jedna informacja z dróg. Nieprzejezdna jest krajowa 46 na trasie Nysa-Opole. W pobliżu Mależowic Wielkich zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Tu utrudnienia mogą potrwać do godziny. Jesteście dziś w podróży? Uważajcie na siebie i innych. Polskie siatkarki bez straty seta wygrały z Węgierkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Na hali w Stambule nie poszło jednak tak gładko, jak tego oczekiwaliśmy. Trudne dla naszych pań starcie na tureckim parkiecie zrelacjonuje dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański.
2: Pierwszy set dawał nadzieję na to, że Polki szybko zejdą do szatni ze zwycięstwem w kieszeni. Wynik 25-12. W drugiej partii prowadzenie 8-1. Nic tylko utrzymać ten wiatr w siatkarskich żaglach. Jednak nasza gra wyglądała coraz gorzej, a Węgierki to wykorzystały. Doprowadziły do remisu po 21. W końcówce próbowały urwać tego seta, ale Polki górą 26-24. W trzecim secie znów były problemy, ale Polki wygrały 25-20.
3: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszy fakt, że tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze.
2: Oceniała Magdalena Jurczyk. Drugi mecz Polek jutro i to ponownie będzie starcie z niżej notowaną reprezentacją. Tym razem biało-czerwone zagrają z Łotwą.
1: Iga Świątek odpadła niestety w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Świetne widowisko trwało aż 2 godziny 47 minut. Półfinałowa porażka oznacza, że w światowym rankingu Świątek spadnie na 8 miejsce.
4: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Dzisiaj przez Zakopane przejdzie barwny korowód uczestników 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj można było obejrzeć tradycyjne góralskie wesele, które co roku rozpoczyna festiwal. To oczywiście inscenizacja, która pokazuje m.in. nieznane gdzie indziej w Polsce wypy to winy.
5: Wypy to winy to jest moment, kiedy młoda pani wysyła pytacy, druski po młodego pana, który potem razem z nimi przyjedzie i odbędzie się już potem błogosławieństwo.
6: No właśnie takie tradycyjne wesela to całe są, zwłaszcza jak no, górole są, żenią się, nie? Górol z górolką to na pewno tak, musi być, muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie, no i panie z góralski śpiew.
1: Mówili kierownik zespołu imienia Bartusia Obrochty, Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut, a rozmawiał z nimi nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Pytamy o pogodę. Pytamy, jaka aura. Najlepsza pogoda na południu.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 9:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
1: Zapraszam słuchaczki i słuchacze. Tragiczny niedzielny poranek na polskich drogach. Kolejne zachodnioeuropejskie obietnice wsparcia dla walczącej Ukrainy. Ci wspaniali sportowcy zaklęci w maszynach, czyli igrzyska robotów w Chinach. Zawody człekokształtnych, sztucznych zawodników to jednak ciągle margines. Dziś czekamy na kolejny człowieczy wyczyn. Tyczkacza Armanda Duplantisa. Mistrz świata wystąpi w Chorzowie. Szczegóły w Faktach Sportowych. RMF FM. Jedna osoba zginęła na Krajowej 11 w pobliżu Konkolewic w Wielkopolsce. Pomiędzy Chodzieżą a Obornikami samochód osobowy zderzył się z busem. W miejscu wypadku pojazdy przepuszczane są wahadłowo. Wciąż zablokowana jest Krajowa 91 pomiędzy Tczewem a Gniewem w Pomorskiem. W Narkowach w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Uważajcie na drogach.
2: Świat w faktach.
1: Do 37 wzrosła liczba rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9, które nawiedziło minionej nocy wschodnią Japonię. Silne wstrząsy odczuwalne były w Tokio, trwały około 20 sekund. Nie odnotowano zakłóceń w pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych. Opóźnione były niektóre pociągi ekspresowe. Zachód deklaruje większe wsparcie dla Ukrainy i przyspieszenie dostaw broni. Prezydent Francji Emmanuel Macron po telefonicznej rozmowie z ukraińskim przywódcą Wołodymirem Zełenskim zapowiedział szybsze dostawy dla Kijowa, m.in. pocisków przechwytujących. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podczas wczorajszej wizyty w Kijowie obiecał dodatkowe 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów euro z natowskiego pakietu pomocy dla Ukrainy. Rosja wykorzystuje każdą okazję, by atakować również ludność cywilną. Raz jeszcze składam szczere kondolencje w związku z ofiarami w pana rodzinnym mieście. Oczywiście taki był właśnie zamiar Rosji, by uderzyć osobiście w pana oraz w pana kraj. Będziemy was wspierać nie tylko latem, ale także zimą. Zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji nawiązał do piątkowego krwawego ataku Rosji na dom handlowy w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego przywódcy. Zginęło tam 16 osób, a ponad 130 zostało rannych. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz, a także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham będą współprzewodniczyć jutrzejszemu spotkaniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Robot o wymownej nazwie Błyskawica okazał się szybszy od najszybszego człowieka. Jak poinformowały chińskie media, maszyna skonstruowana przez producenta smartfonów przebiegła 100 metrów w 9,32 sekundy. To wynik lepszy od ludzkiego rekordu świata, czyli 9 sekund 58 setnych, który należy do Jamajczyka Usaina Bolta. W Pekinie trwają od wczoraj igrzyska robotów humanoidalnych. Do sportowej rywalizacji stanęło ponad 2000 maszyn. Publiczność nie kryje zachwytu. Uważam, że oglądanie tego na żywo robi znacznie większe wrażenie niż śledzenie transmisji w telewizji czy na telefonie. Jest się świadkiem niezwykle szybkiego postępu naukowego i technologicznego. Czuję z tego powodu ogromną dumę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Podczas pierwszych konkurencji wiele robotów miało problemy z utrzymaniem równowagi i przewracało się na trasie. Niektóre upadki kończyły się bardzo widowiskowo, sypiącymi się iskrami i ogniem. No takie czasy, gdy Usaina Bolta wyprzedza Usain Bolt.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Fakty sportowe dla ludzi i o ludziach przedstawi Patryk Serwański.
4: Iga Świątek odpadła z turnieju tenisowego w Cincinnati. W półfinale przegrała z Jessicą Pegulą. Panie zbliżyły się do granicy 3 godzin spędzonych na korcie. Rozegrały 3 sety, ostatecznie Amerykanka górą. Wczoraj 2 konkurencje diamentowej ligi na rynku w Katowicach. Dziś 14 kolejnych już na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ten weekend to na Śląsku lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Na trybunach dziś tysiące fanów i szansa na to, by obejrzeć w akcji największe gwiazdy królowej sportu. Choćby rekordzistę świata w skoku o tyczce, Armanda Duplantisa.
5: The stadium's amazing.
4: Ten piłkarski stadion jest niesamowity, publiczność obdarzona z miłością, ogromnym wsparciem. Kocham tutaj być. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat zbudowałem bliską relację z tym meetingiem, publicznością i tym miejscem. Tak mówił reprezentant Szwecji. Na listach startowych także nasze gwiazdy. Dziś na dobry wynik w biegu na 100 metrów liczy Ślązaczka Ewa Swoboda.
6: Ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie i no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
4: W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj komplet remisów, najwięcej goli we Wrocławiu. Wynik meczu Śląska z Widzewem Łódź to 3-3. W meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa Warszawa, gospodarze z golem na 1-1 w doliczonym czasie gry.
5: Myślę, że mogliśmy wyciągnąć jeszcze trochę więcej, co nie znaczy, że nie uważam finalnie rezultatu za sprawiedliwy.
4: To trener Piasta Daniel Myśliwy. Z remisem 1-1 zakończył się też pojedynek Korony Kielce z Motorem Lublin. Real Madryt wygrywa swój inauguracyjny mecz w lidze hiszpańskiej 2-1 ze Spaniolem. Zwycięski gol strzelony w 90 minucie, a strzelił go Carlos Espi. W Anglii od porażki sezon rozpoczęły czerwone diabły. Manchester United przegrał 0-2 z Hull City. Ruszyła także włoska Serie A. W pierwszym meczu gol Piotra Zielińskiego. Inter wygrał z Moncą 4-1.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24 w niedzielny poranek. To jest program O tym się mówi. Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia i komentarze gości, których witaliśmy na antenie radia RMF 24. W poniedziałek niestety dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Jana Frycza. Wybitny, ceniony aktor, mentor wielu młodszych kolegów, koleżanek, całych pokoleń aktorskich. Odszedł w wieku 72 lat. W radiu RMF 24 wspominaliśmy go wspólnie z Cezarym Pazurą. Rozmawiał z nim Bogdan Zalewski.
1: Proszę pana, ja tak przeanalizowałem post factum po tym smutnym fakcie pana spotkania z Janem Fryczem. No i spotykał pan Jana Frycza przez niemal 3 dekady, prawda? Bo od filmu Czarne Słońca przez Zakochanych, pański film, który pan reżyserował, Weekend, aż po Ślepnąc od świateł, Psy 3. Kiedy zobaczył pan po raz pierwszy, że to jest aktor absolutnie wyjątkowy, że to jest wybitny człowiek po prostu?
2: Ja byłem studentem 2. albo 3. roku i z kolegą Zbyszkiem Cuszyńskim statystowaliśmy w filmie Mgła i zobaczyłem wtedy młodego aktora u boku pani Ewy Wiśniewskiej. I sobie pomyślałem, myśmy tam robili tłum, byliśmy studentami, a on już grał wtedy dużą rolę. I usłyszałem ten jego charakterystyczny, niski, piękny głos. Z taką grzywą był piękną i sobie pomyślałem, kurczę, ja jestem podobny do niego. Może kiedyś też będę występował u boku takich gwiazd jak Ewa Wiśniewska. To był mój pierwszy kontakt z Janem Fryczem. Zapamiętałem wtedy to nazwisko. No i potem los chciał, że spotkaliśmy się wielokrotnie. I praca z nim, obecność jego w ogóle na planie, to było coś absolutnie, absolutnie magicznego.
1: No właśnie, mówi pan obecność, prawda? To jest bardzo istotne słowo, słowo klucz, bo on nie tylko grał, on był po prostu, prawda?
2: Ale wie pan, on grał tak absolutnie nieoczekiwanie, bo każdy sobie wyobraża, jak ma rolę z partnerem, jak on to zagra, jak on to powie, on zawsze robił inaczej. To ja tylko 2 takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. I oprócz tych liter, które idą w słowach, on znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robił. Ja miałem z nim taką przygodę przy tym, jak reżyserowałem swój film, kiedy on zgodził się zagrać u mnie.
1: W Weekendzie, tak.
2: W Weekendzie, tak. I zapytał się, kim jest jego aktor. Jaki ma... z jakiej rodziny pochodzi. Bardzo głęboko sięgał do tych. Ja nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Mówię, ja pamiętam, to już opowiadałem jak anegdotę. Mówię, Janek, a po prostu nie możesz zagrać, że jesteś zły? I on tak chwilę pomyślał, krakowski aktor, i mówi, dobra, zagram. No i to było wszystko. On wszystko wiedział. To był aktor, który reżysera potrzebował tylko po to, żeby powiedzieć akcja i stop.
1: Czy z takim aktorem łatwiej się pracowało? On właśnie wydobywał z siebie takie treści, że pana rola była taka, przepraszam za to słowo, służebna? Czy to było trudniejsze z taką charyzmatyczną postacią być na jednym planie?
2: Wie pan, dokładnie pan to ujął. Dokładnie tak było. To wszyscy na planie zamieniali się w widzów, jak oglądali to, co on robi. I chociaż były duble, powtarzało się i za każdym razem był zupełnie, był trochę inny. Zawsze stawał na pozycji, wszystko wydawało się takie samo, ale jednak to było zawsze z dubla na dubel coś więcej. Także z nim pracować to była naprawdę czysta przyjemność.
0: Tak nam mówił aktor, reżyser Cezary Pazura. To program O tym się mówi. Za moment wracamy.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Program O tym się mówi w radiu RMF 24. Program, w którym zebraliśmy dla Was komentarze do najważniejszych wydarzeń kończącego się tygodnia. Od poniedziałku na polskich stacjach benzynowych znów obowiązuje rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Podatek VAT na paliwa ponownie został obniżony z 23 do 8%. Ten program obliczony jest na nasze potrzeby krajowe, ale jak to się ma do tendencji na światowych rynkach? O to pytałem Dorotę Gudaś, analityczkę rynku paliw w BM Reflex.
1: W tym momencie obserwujemy wyhamowanie, pomimo tego, że w dalszym ciągu jest, nie ma żadnego porozumienia pomiędzy stronami zarówno irańskie, jak i amerykańską, to nie ma też żadnych ataków dodatkowych. Są tylko groźby słowne. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że jak się wojna zakończy, kontrolę nad cieśniną przejmą Stany Zjednoczone. No, trudno przewidywać.
0: Nie ma mądrych pani, bo pani Doroto, powiem pani na to, żeby przewidzieć, co się wydarzy wokół cieśniny Ormus i co się będzie działo na Bliskim
1: Wschodzie. Dokładnie tak. W każdym bądź razie widać, że ten pakiet CPN, który miał obniżyć ceny, on je obniży oczywiście, ale bieżąca sytuacja na rynku też nie będzie pozostawała bez echa. To znaczy, jeżeli będziemy obserwować wzrosty, to te ceny będą niższe, ale te obniżki będą korygowane przez wzrosty na rynku i odwrotnie. Jeżeli dojdzie do tego, że ceny ropy i produktów gotowych zaczną spadać, to obniżki mogą być na stacjach większe.
0: Już się trochę nauczyliśmy podczas tego pierwszego momentu, kiedy obowiązywał CPN, że należy też zwracać uwagę nie tylko na ceny ropy na światowych rynkach, ale także na te marże rafineryjne, bo to one też w znaczący sposób wpływają na cenę benzyny. Jak tutaj wygląda
1: sytuacja? Dokładnie tak, dlatego że przede wszystkim my musimy brać pod uwagę poziom cen produktów gotowych, nie tylko cen ropy. A tutaj biorąc pod uwagę napiętą sytuację w cieśninie Ormus, te ceny są wyższe. Dlatego też marże rafineryjne, my w Europie w ogóle odchodziliśmy od budowy rafinerii, stąd też ten problem.
0: Bo rozumiem, że te marże rafineryjne, wyjaśnijmy, to są te pieniądze, które potrącają sobie rafinerie za przygotowanie paliwa.
1: Tak, to jest koszty transportu i wyprodukowanie z ropy produktów gotowych.
0: Jeżeli teraz, powiedzmy, te ceny się utrzymają, to po dwóch tygodniach, gdy przestanie obowiązywać program CPN, jak pani sądzi, o ile nam skoczy cena benzyny?
1: Pytanie, co się będzie działo w cieśninie Ormus, bo to jest kluczowe, jaka będzie reakcja rynku, czy tam dojdzie do jakichkolwiek niepokojących incydentów, to oczywiście znajdziemy to przełożenie w cenach. Natomiast przed pakietem tym CPN bis, że go tak określę, średni poziom cen oleju napędowego to był 8,07, benzyny 7,26 według naszych badań. I ten poziom możemy oczekiwać, że on po zaprzestaniu pakietu CPN będzie jak najbardziej aktualny. Może się okazać, że on będzie plus minus 10 groszy wyżej lub niżej w zależności od tego, od sytuacji w ciśnieniu.
0: Tak przewidywała na naszej antenie Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw BM Reflex. A to jest radio RMF 24 i program O tym się mówi. Już za moment wracamy. Wracamy do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy byli na Węgrzech. Wracali z Miedziugorje. Powiemy o następstwach tej tragedii.
2: RMF 24.

Radio RMF 24 i program O tym się mówi. Tutaj mamy dla Was jeszcze więcej informacji i komentarzy do wydarzeń minionych.

0: awaryjnym, kiedy ten ruch pojazdów autokarowych jest wzmożony, prowadzi działania no, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, no i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tylko w te wakacje już ponad 2,5 tysiąca kontroli, takich kontroli realizowanych w trasie, w drodze, na punktach kontrolnych, na głównych szlakach komunikacyjnych. Inspektorzy koncentrują przede wszystkim swoją uwagę na tym, czy stan techniczny pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu, czy układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, czyli kierowniczy, układ hamulcowy, układ zawieszenia są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, posiada wymagane uprawnienia, czy odpoczywa w sposób określony w przepisach ustawy o transporcie drogowym, czyli czy przestrzega limitów czasu prowadzenia pojazdu, czasu jazdy, czasu pracy. To szereg takich, szereg czynności zmierzających do tego, ażeby no, pasażerowie mogli czuć się bezpiecznie. Oprócz tego prowadzone są kontrole w firmach, w siedzibach przedsiębiorstwa. Tam już wnikliwie analizowane są wszystkie aspekty i wymogi, które muszą spełnić przewoźnicy w zakresie ustawy o transporcie drogowym, czyli licencje, zezwolenia, obowiązki przewoźnika w zakresie nadzoru i kontroli czasu pracy kierowców, roli zarządzającego transportem w firmie, okresowych badań technicznych. To już takie szczegółowe działania mające na uwadze a przede wszystkim cały aspekt, konspekt prowadzenia działalności gospodarczej, tak czy ona jest prowadzona zgodnie z literą prawa.
1: Ale tych kontroli będzie więcej, będą one po prostu dokładniejsze. I pytanie, panie Wojciechu, czy te kontrole są, można powiedzieć, robione z zaskoczenia, że tak się wyrażę?
0: Nie, kontrole nie są prowadzone z zaskoczenia. Jeżeli mówimy tutaj o kontrolach realizowanych w przedsiębiorstwie, no tutaj działamy na podstawie ustawy o transporcie drogowym, czyli i przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, czyli no, to są te kontrole, można powiedzieć, zapowiedziane. My zawiadamiamy przewoźnika o tym, że taka firma, taka kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa się odbędzie. No i wtedy po takim zawiadomieniu, po wyznaczeniu terminu takiej kontroli inspektorzy udają się do firmy, do siedziby i tam takie działania realizują. No a oczywiście takie kontrole drogowe, no to można powiedzieć, są realizowane z zaskoczenia, no bo pojazdy zatrzymywane są z ruchu, ale też chciałbym zaznaczyć, że szereg tych kontroli prowadzonych jest w ramach akcji Bezpieczny Autokar. My apelujemy też i szeroko informujemy o tym, ażeby organizatorzy takich wycieczek, rodzice bądź sami uczestnicy tych wycieczek zgłaszali się do nas z prośbą o przeprowadzenie kontroli w miejscu zbiórki, w miejscu odjazdu autokaru. I wtedy inspektorzy przyjeżdżają na takie miejsce i kontrolują jeszcze przed samym, dokładnie przed samym wyjazdem taki autokar.
1: A pana zdaniem te kontrole powinny jeszcze zostać rozszerzone? No i taka, no niestety przykra konstatacja, panie Wojciechu, czy za każdym razem musi się coś stać, musi się wydarzyć jakaś tragedia, żeby zapadała ta decyzja o wzmożeniu kontroli?
0: My działamy konsekwentnie. Inspekcja już 25 lat mija teraz w tym roku 25 lat już działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego działa konsekwentnie, realizuje swoje zadania, ustawowe zadania z pełną odpowiedzialnością. Te działania są realizowane, już powiedziałem wcześniej, tylko w czasie tych wakacji ponad 2,5 tysiąca autokarów skontrolowanych. Te działania są prowadzone systematycznie, tak więc no, nie zgodzę się do końca tutaj ze stawianą przez pana tezą, że coś musi się stać, żeby prowadzić te kontrole. Można w pewnym zakresie wzmożyć te działania kontrolne, między innymi na drogach, zwiększając liczbę kontrolowanych autokarów, ale tu mimo wszystko chciałbym zaznaczyć, że obszar działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest ściśle określony w przepisach prawa. Blisko 700-800 pojazdów dziennie różnego rodzaju jest kontrolowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
2: Kontrola trwa również oczywiście w firmie, której autokar rozbił się na Węgrzech. A o akcji sprawdzania bezpieczeństwa autokarów, o wzmożonych kontrolach firm transportowych mówił nam rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. Tu Radio RMF 24. Za chwilę wracamy. Punktualnie o 10:00 oczywiście fakty RMF FM na naszej antenie i najświeższe informacje ze świata i z kraju.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 10, czas zacząć Fakty w RMF FM, ponownie przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Można już przejeżdżać drogą krajową numer 91 w Narkowach w Pomorskiem. Rano wydarzył się tam makabryczny wypadek. Uzyskaliśmy kolejne szczegóły tragedii. El Niño znaczy chłopczyk, ale niech nas nie zwiedzie to zdrobnienie. Zjawisko w tym roku nabiera mocy. Wyjaśnimy, co to oznacza. Lekkości życzymy naszym lekkoatletom. Szczegóły w Faktach Sportowych. RMF FM. Droga krajowa numer 91 między Tczewem a Gniewem w Pomorskiem jest już przejezdna. Przed 4 rano w Narkowach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne i przebywają teraz w szpitalach. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy
2: serdecznie. Dzień dobry, witam.
1: Co wiemy o okolicznościach tego koszmarnego zdarzenia?
2: Do tego wypadku doszło na prostym, szerokim odcinku drogi. Od kilku dni obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca Audi podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku.
2: Mówi nam młodszy aspirant Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Kobieta podróżowała z dwoma mężczyznami, obaj mieli 29 lat, obaj zginęli. Jeden z nich, jak nieoficjalnie ustaliłem, był jej mężem. Pozostali poszkodowani podróżowali drugim autem, któremu kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa. Zarówno karetkami, jak i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano ich do szpitali w Gdańsku i Kwidzynie. W tym samym miejscu kilka miesięcy temu również doszło do śmiertelnego wypadku. Także zginęły wtedy dwie osoby.
1: Kierowcy, uważajcie również w Wielkopolsce. Służby zablokowały przejazd krajową 11 w Konko-Lewicach. To odcinek Chodzież-Oborniki. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, w zderzeniu auto osobowego i busa zginęła tam jedna osoba. I jeszcze jedna informacja z dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na drodze numer 84 w Stewkowej na Podkarpaciu. To trasa Lesko-Ustrzyki Dolny. Tam policja kieruje teraz ruchem.
4: Gorące fakty RMF FM.
1: El Niño. To zjawisko polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. To definicja. A w tym roku może być to zjawisko najsilniejsze w historii, ostrzega brytyjskie biuro meteorologiczne. Co oznacza ten alert, wyjaśni londyński korespondent RMF FM, Bogdan Frimorgan.
5: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
1: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczyk. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Rodzice, żłobek, system wychowawczy. Kto odpowiada za wczesne wykrywanie trudności rozwojowych dziecka? To temat łódzkiej debaty z cyklu pod angielskim tytułem Care Skills Talks, czyli w wolnym tłumaczeniu rozmowy o umiejętnościach wychowawczych. Do udziału w tym wydarzeniu, pierwszy raz organizowanym w Łodzi, zaproszeni zostali eksperci i praktycy opieki nad dziećmi do lat 3. Mile widziani są też rodzice chcący wziąć udział w debacie. Zapowiada jej organizator Robert Wilczak.
6: Coraz więcej dzieci, które uczęszczają do żłobków, mają trudności rozwojowe. Opiekunki widzą, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia. Wsparcia specjalisty, psychologa, pedagoga, logopedy. I w chwili obecnej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie ma takich specjalistów. I po to jest to właśnie ta debata, żebyśmy zobaczyli, jaka skala jest potrzeb wsparcia właśnie w tym zakresie.
1: 3 po 10, początek dyskusji o godzinie 11 w restauracji Ramki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział bezpłatny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
8: Memoriał Kamienic Kolimowskiej już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obsada lekkoatletycznej imprezy, no bardzo mocna, w wielu konkurencjach można ją porównać do tego, co dzieje się choćby w decydujących momentach Mistrzostw Świata. Bardzo wymagające rywalki będzie miała na przykład w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
9: Organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, że jakoś ja sobie z tym poradzę i też nie się na tą polską publicznością. No jednak, bo nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce.
8: O poważny cel postawiła sobie z kolei Klaudia Kazimierska. Ona chce poprawić rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Początek imprezy o 14. Biało-czerwone siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nie okazał się jednak spacerkiem. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo, no ale w kolejnych było już zdecydowanie trudniej. Także z powodu słabszej gry naszych pań.
10: Nie wydaje mi się, że robiłyśmy dużo błędów, tylko po prostu zaczęły nas podbijać. Gdzieś tam te rozwiązania w ataku, że były po prostu bardziej czytelne.
8: Podsumowała Monika Lampkowska. W innym meczu naszej grupy Słowenki wygrały 3-0 z Niemkami. Piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk zamisował w Ekstraklasie z Widzewem Łódź 3-3. Łodzianie od 7 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili 2-0, później 3-1. Ostatecznie remis. Śląsk wyrównał w 89 minucie. Później jeszcze kontrowersyjna decyzja sędziego, bo wydaje się, że Widzewowi należał się rzut karny.
11: Szkoda, wiemy, że 3 punkty były blisko jeszcze w takich okolicznościach. Jesteśmy w osłabieniu, więc nabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu, jest niedosyt.
8: Mówił obrońca Widzewa Mateusz Żyro. A piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Super Puchar Niemiec, pokonali 2-1 Borussię Dortmund.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: Słuchacie radia RMF 24 i programu O tym się mówi. Sprawdzamy, jakimi tematami żyła Polska, żył świat przez ostatni tydzień. Teraz niepokojące doniesienia z Ukrainy, bo jak poinformowała amerykańska stacja CNN, ukraińska armia miała wyczerpać swój zapas pocisków do zestawów przeciwrakietowych Patriot. Z relacji ukraińskich wojskowych wynika, że niektóre wyrzutnie już od tygodni nie przechwytują rosyjskich rakiet. O konsekwencjach tej sytuacji opowiadał nam Wojciech Kozioł, politolog z portalu Defense24. Co oznacza brak pocisków do Patriotów dla Ukrainy?
1: Przede wszystkim oznacza ogromne problemy, które dopiero nadejdą. To nie jest tak, że ta kulminacja kłopotów z pociskami Patriot już teraz osiągnęła szczyt. Z tego, co podał CNN, to wiemy, że niektóre wyrzutnie już od kilku tygodni wręcz nie wystrzeliły ani jednego pocisku, bo po prostu stały puste, bez amunicji. Wiemy też, że jeśli chodzi nawet o skalę tych zestrzeleń obecnych, to już przydarzało się po prostu tak, że jedynie te najważniejsze, krytyczne punkty były chronione przed pociskami balistycznymi, a reszta po prostu trafiała w cel albo gdzieś spadała, czy to na miasta, czy gdzieś na terenach pozamiejskich. Natomiast ten kryzys dopiero nadejdzie, bo pamiętajmy i to wiemy jakby z doświadczeń poprzednich lat wojny, Rosja zawsze w okresie tym jesienno-zimowym, kiedy sytuacja na froncie raczej ulegała takiej stagnacji, że ta linia frontu się nie przesuwała ani w jedną, ani w drugą stronę, właśnie wtedy intensyfikowała ataki z powietrza. I niestety wiele wskazuje na to, że Ukraina może wejść w ten okres zimowy właśnie tak naprawdę pozbawiona lwiej części tych możliwości zastrzeliwania pocisków balistycznych, a nie da się tego zrobić właśnie bez pocisków Patriot.
0: A czy da się zastąpić Patrioty? Bo rozumiem, że Patrioty przede wszystkim służą do zastrzeliwania pocisków balistycznych, czyli nie tych manewrujących, nie dronów, ale tych, które lecą z bardzo dużą prędkością i które są tak bardzo śmiercionośne. Czy da się zastąpić Patrioty?
1: Dałoby się zastąpić, tylko też pytanie o to, jakie dostępne są zasoby, bo na przykład Ukraina jednak z racji tego, że posiada już infrastrukturę przystosowaną pod Patrioty, ma także załogi wyszkolone, które mogłyby ten sprzęt obsługiwać, jakby naturalnie już po prostu zwraca się akurat pod ten typ uzbrojenia. Natomiast problemem jest po prostu deficytowość tego typu sprzętu.
0: Wiem, i to rozumiem, że ten deficyt dotyczy całego świata, bo jest związany z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
1: Dokładnie tak. Wiemy, że Lockheed Martin, czyli producent właśnie pocisków Patriot, tworzy ich około 650 w skali roku obecnie. Ta produkcja ma wzrosnąć do 2000 w perspektywie najbliższych 4 lat, ale to nawet już obecnie byłoby za mało do tego, jakie są potrzeby zarówno NATO, jak i samej Ukrainy. Stany Zjednoczone podczas konfliktu z Iranem w tych takich momentach najbardziej zaognionej fazy walk zużywały około 200 takich pocisków dziennie. To jest wręcz skala niewyobrażalna, jeśli mówimy tutaj o stosunku użycie do produkcji, a pamiętajmy, że tutaj w kolejce za tymi pociskami są ustawieni partnerzy europejscy, w tym Polska, są ustawieni partnerzy z Azji, którzy też obawiają się i Korei Północnej, i Federacji Rosyjskiej, i Chin, także tutaj te ruchy amerykańskie mówiące o tym, że być może ta produkcja Patriotów byłaby rozszerzona o poszczególne państwa europejskie, byłaby jakimś remedium, ale to nie nadejdzie wystarczająco szybko.
0: Pana zdaniem Rosja ma takie zasoby pocisków balistycznych, żeby teraz wykorzystać tę sytuację?
1: Wiemy, że Rosja korzysta już od kilku miesięcy. To nie jest przypadek, że gdzieś tak mniej więcej od zakończenia wiosny ta intensyfikacja uderzeń zarówno Iskanderów, ale także pocisków balistycznych pochodzących z Korei Północnej się zwiększyła. Te uszczuplanie zasobów ukraińskich, ono już trwa któryś miesiąc i niestety, tak samo też jak widzimy po tych doniesieniach o tworzeniu czy rozbudowie tej infrastruktury dla dronów odrzutowych wokół Ukrainy przez Rosję, to też nie jest przypadek. Rosja już ma świadomość tego, że to będzie najtrudniejsza zima dla Ukrainy od początku wojny i te zasoby, które Moskwa przygotowuje, no mają po prostu posłużyć temu, że Ukraina tak naprawdę będzie miała przez cały ten najbliższy okres półroczny narażone całe swoje zaplecze, już nie tylko pod kątem właśnie pocisków balistycznych, ale nawet także dronów. I to niestety jest ten najczarniejszy scenariusz dla Ukrainy. Może sytuacja poprawi się, jeśli wojna w Zatoce Perskiej wygaśnie lub po prostu dojdzie do jakiegoś porozumienia. Natomiast patrząc po ostatnich ruchach zarówno Waszyngtonu, jak i Iranu, to na to się nie zanosi.
0: Tak mówił Wojciech Kozioł z portalu Defense24. A my w Radiu RMF 24 już za moment sprawdzimy, co w ostatnich dniach działo się na Sycylii w związku oczywiście z aktywnością Etny.
2: Tu Radio RMF 24.

0: program O tym się mówi w radiu RMF 24. Jak w każdą niedzielę wracamy do najgłośniejszych, najważniejszych wydarzeń tygodnia. A takim bez wątpienia była ponowna, intensywna aktywność sycylijskiej Etny. W poniedziałek i wtorek władze wyspy ponownie musiały ograniczyć działanie lotniska w Katanii. Wszystko przez wulkaniczny pył. O życiu w cieniu Etny, o możliwości bezpiecznego obserwowania jej aktywności rozmawiałem z Natalią Guziuk. To jest polska przewodniczka, która mieszka na Sycylii. Jak to wygląda z punktu widzenia tych, którzy żyją na co dzień w cieniu Etny? Czy to jest uciążliwe życie?
1: Tak, my już mamy troszeczkę dosyć. No, niektórzy z nas się cieszą, bo akurat sobie jadą zobaczyć tą lawę, bo od dawna takiej nie było erupcji, gdzie lawa by tak nisko spłynęła jak w tym roku, więc no wczoraj prawie sama się wybrałam, bo bardzo mnie, wszyscy do mnie dzwonią, proszą mnie, żebym ich zabrała na pokazać im lawę. Chociaż ja niechętnie, bo byłam przewodnikiem po Etnie 20 lat, więc już wolę oprowadzać po prostu po miastach. Już mi się znudziło tej Etny trochę. No i ona rzeczywiście kurzy i ten kurz może być dla nas czasami... Mamy dosyć tego zamiatania tych balkonów, bo zamiatamy, dopiero skończyliśmy zamiatać, budzimy się i znowu jest kurz na balkonie.
0: A czy to jest tak, że państwo dostajecie jakieś komunikaty o przewidywalnej aktywności Etny, czy to zawsze jest zaskoczenie?
1: Nie, mieszkańcy nie dostają tych komunikatów. Etna jest monitorowana przez instytut, który nazywa się Instytutu Nazionale di Geofizyka Wulkanologia. Tam są wulkanolodzy i oni nie mają nawet prawa podawać informacji na temat działalności Etny. Oni są tylko naukowcami, natomiast studiują i jak jakiekolwiek informacje, to oni muszą je przekazać do innych instytucji. Po pierwsze tutaj prefekt Katanii na przykład jest osobą, która decyduje, czy będzie zamykana Etna, czy i jest taka instytucja, która nazywa się Protezione Civile, czyli ochrona ludności i oni ewentualnie mogą podawać informacje, no my z dziennika na przykład się dowiadujemy, z dziennika telewizyjnego, ale zazwyczaj nie sieje się paniki, że tak powiem, ponieważ większość erupcji Etny to nie są niebezpieczne erupcje. Etna jest wulkanem bardzo czynnym i ona ma częste te erupcje. Ta była dosyć wyjątkowa. My przez bardzo wiele czasu nazywamy Etnę dobrym wulkanem, bo ona nie jest niebezpiecznym wulkanem, nie krzywdzi nikogo. No wiadomo, że jak wchodzimy na Etnę w czasie erupcji, no i ktoś sobie za blisko podejdzie, to może to być dla niego niebezpieczne. Ale dla mieszkańców Etny, bo na Etnie mieszka 20% populacji Sycylii, to nie jest niebezpieczny wulkan.
0: A ty, o czym trzeba pamiętać, jeżeli bym się chciał wybrać na Etnę i zobaczyć, jak ten wulkan funkcjonuje, jak on żyje, to o czym muszę pamiętać?
1: Ja przede wszystkim bym się zgłosiła do autoryzowanych przewodników. Na Etnie chodzą dwa rodzaje przewodników, może nawet trzy, bo to przewodnicy nielegalni po pierwsze, którzy się sami tam wykrują przewodnikami, a nie są w ogóle przewodnikami. To jest bardzo popularne, jeszcze tam na Facebookach się reklamują głównie. Mamy przewodników naturalistycznych, to są osoby, które mają prawo wchodzić, ale tylko do pewnej wysokości na Etnie. Oni mają kursy, tam mają przygotowanie, na pewno potrafią dużo powiedzieć ciekawych rzeczy o Etnie. I mamy też przewodników wulkanologicznych i to są jedyny rodzaj przewodnika, który ma wejść wysoko. To są tak jakby no, przewodnicy górscy po prostu, prawdziwi tacy. Nie robią.
0: A pani mówi wysoko, to znaczy jak wysoko?
1: Nie zdawają. No na sam szczyt można wejść na sam szczyt, jeżeli Etna jest spokojna. Nie w tej chwili na pewno, nie dzisiaj.
0: I rozumiem, że to jest trudne wejście.
1: Ja bym się zgłosiła do przewodników autoryzowanych. Bardzo trudne wejście, nie dla wszystkich na pewno, bo tam wjeżdżamy częściowo albo kolejką, albo takimi specjalnymi samochodami do pewnej wysokości i już od pewnej wysokości trzeba iść na piechotę. To jest spinaczka pod górę.
0: Tak, mówiła nam Natalia Guziuk, polska przewodniczka, która mieszka na Sycylii. A za chwilę o zmianach podatkowych proponowanych przez rząd.

0: Niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24 i oczywiście program O tym się mówi, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia i komentarze ekspertów, których gościliśmy na naszej antenie. O tym też dowiedzieliśmy się w ostatnim tygodniu. Tak, czeka nas zmiana w systemie podatkowym, ale od przyszłego roku. Drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie stawka PIT będzie wynosić 24%. I właśnie na ten temat Kuba Śliwiński rozmawiał z Markiem Zuberem, ekonomistą z Akademii WSB.
1: To chyba długo oczekiwana zmiana dla polskiej klasy średniej. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi.
2: No zgodzę się, ale przed chwilą dosłownie jeden z pana kolegów dziennikarzy powiedział takie zdanie, że to jest tak trochę na otarcie łez. I muszę panu powiedzieć, że ja się absolutnie z tym zgadzam, bo proszę zobaczyć, jak miało być, biorąc pod uwagę te zapowiedzi wyborcze. Pamiętamy doskonale to prześciganie się PiS-u i Platformy w tych różnego rodzaju obietnicach. Jedną z tych obietnic było 60 tysięcy kwoty wolnej, prawda? Czyli coś, co wydawało się w ogóle niesamowite. Ja zresztą pamiętam doskonale dzień, kiedy przeczytałem po raz pierwszy gdzieś na internecie o tej propozycji. Myślę sobie, no pomylił się ten dziennikarz, że to jest niemożliwe. No i tam szukam, się okazuje, że faktycznie, że Donald Tusk powiedział o tych 60 tysiącach. 55 miliardów złotych by to mniej więcej kosztowało, gdyby zostało wtedy wprowadzone w 2024 roku. No ale to był oczywiście pomysł na to, żeby jednak wygrać te wybory. Więc biorąc pod uwagę to i to, że progi podatkowe, w zasadzie jeden próg podatkowy był zamrożony przez te ostatnie lata, no to możemy chyba tak trochę powiedzieć, że to jest na otarcie łas. Czyli cieszę się z tego, bo oznacza to mniejsze podatki dla klasy średniej. W przypadku tych najwięcej zarabiających mamy zaostrzenie sytuacji, głównie ze względu na daninę solidarnościową, ale myślę, że większość Polaków, i chyba nie jest to głos populizmu, nie będzie miał jakichś problemów z tą decyzją rządu. Trochę więcej może być komplikacji w przypadku podniesionego CIT-u dla tych większych firm o obrotach powyżej 200 milionów, to jak będzie czas, to jeszcze za momencik do tego wrócimy. Natomiast z całą pewnością ten ruch oznacza niższe podatki w przyszłym roku dla tych zarabiających, tak to określę w tej chwili, bardzo, bardzo ogólnie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie brutto. Ja przypomnę, że my, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, to zbliżamy się już do 10 tysięcy złotych, więc te kilkanaście tysięcy, no to jest taka kwota, która dotyczy coraz większej grupy Polaków.
1: Trzymajmy się jeszcze przy tym pierwszym progu. Pan oczekiwałby wyższego podniesienia właśnie tego progu, czy to jest ta wartość, na którą po prostu obecnie nas stać jako Polskę?
2: No to teraz mówię nie jak ekonomista, który absolutnie rozumie sytuację budżetu. Ona jest bardzo trudna. To nie jest oczywiście przeddzień upadłość Grecji. Do Grecji nam na szczęście jeszcze dużo brakuje. Nie jesteśmy Grecją z 2011 roku, bo wtedy już tak naprawdę zaczęły te problemy greckie nabrzmiewać. Ale ten budżet jest bardzo, bardzo ciasny. Bardzo mocno narasta zadłużenie Polski. Mamy rekordowe poziomy dziur, jeśli chodzi o cały sektor finansów publicznych, czyli bardzo, bardzo dużo nam brakuje w ciągu roku, żeby dopiąć te wszystkie wydatki. Jest to wynikiem wielu elementów, oczywiście także wydatków na obronność, ale również tych mocno zwiększanych wydatków w okresie poprzednich rządów. Także do tego dodała się kwestia na przykład mocnego podwyższenia płac w budżetówce. Trzeba było to zrobić, ja tego nie krytykuję. Oczywiście, że trzeba było podnieść wynagrodzenia w budżetówce przez wiele lat nie zmieniane. Natomiast chodzi mi teraz o pokazanie tego całego krajobrazu. Więc abstrahując od trudnej sytuacji budżetu, no to tak naprawdę ta średnia klasa i tak jest poszkodowana, bo proszę zobaczyć, jeżeli mieliśmy próg, ten, od którego zaczynamy naliczać 32% podatek zamrożony przez te lata, to gdybyśmy ten próg odmrozili, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych. Więc to rozwiązanie, które w tej chwili jest wprowadzane, ono jest mniej korzystne dla tej średniej klasy, niż po prostu uczciwe podnoszenie, uczciwe waloryzowanie jednego progu przez rządzących. No nie było to oczywiście robione z uwagi na sytuację budżetu, więc to jest w tej chwili takie działanie. Coś musimy dać Polakom, tym bardziej, że obiecaliśmy dużo więcej. Poza tym coś musimy dać, bo jak nie, no to nas opozycja zje w kampanii wyborczej.

0: ale z drugiej strony nie możemy dać, no nawet tyle, co wynikałoby, moim zdaniem ja to tak określę, chociaż wiem, że wiele osób pewnie nie zgodzi się ze mną, z takiej elementarnej uczciwości wobec obywateli, czyli jeżeli rosną ceny, jeżeli rosną wynagrodzenia, no to powinniśmy ten próg waloryzować.
1: Tak mówił na naszej antenie ekonomista Marek Zuber, a rozmawiał z nim Kuba Śliwiński. Kończymy dzisiejsze wydanie programu O tym się mówi w Radiu RMF 24. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Piotr Salak, słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Nie odchodźcie za daleko, u nas za chwilę oczywiście fakt.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: reportery.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 11. Bogdan Zalewski zaprasza na Fakty w RMF FM.
1: Zachęcam do słuchania. Brawura doprowadziła do makabrycznego wypadku w Krakowie. Szacowane są straty po pożarze w małopolskim Ojcowie. Energetycy wciąż przywracają prąd po wichurach na Podlasiu. Oko za oko, wet za wet, cła za cła, czyli amerykańsko-kanadyjska wojna taryfowa. Ewa Swoboda ze zdobytymi medalami i nowymi ambicjami. Posłuchajcie wywiadu ze sportsmenką podczas lekkoatletycznego memoriału. Nadmierna prędkość była przyczyną wczorajszego koszmarnego wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, informuje prokuratura. Przed godziną 18 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko wciąż walczy o życie. Na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, co więcej wiadomo o stanie niemowlęcia?
2: Dziecko, które ocalało w wypadku, znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. 26-letni Hubert B., kierowca samochodu, który doprowadził do tragedii, od wczoraj przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura poinformowała także, że policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków sobotniego wypadku.
1: Otrzymujemy sygnał o zdarzeniu busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S8 na wysokości Zielonki w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białego Stoku. Eksperci szacują straty i ustalają przyczyny nocnego pożaru w centrum Ojcowa w Małopolsce. Ogień pojawił się tuż przed północą i objął obiekty gastronomiczne oraz samochód dostawczy. Strażakom udało się zabezpieczyć znajdujące się obok drewniane zabytkowe budynki. W wyniku pożaru nikt na szczęście nie ucierpiał. 18 tysięcy odbiorców pod Podlaskiem wciąż nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Energetycy cały czas usuwają skutki awarii spowodowanych przez wiatr. Wczoraj w regionie energii elektrycznej nie było w 120 tysiącach gospodarstw. Na początku przyszłego tygodnia rząd Kanady przedstawi zasady pomocy dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami, poinformował premier Mark Carney. To reakcja władz w Ottawie na 50% cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Obejmują one wino, meble, produkty mleczne, cement, odzież, wędki oraz sprzęt hokejowy. A szef kanadyjskiego gabinetu zapowiada taryfy odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Nasza odpowiedź obejmie przede wszystkim takie sektory jak stal, nabiał, sprzęt AGD, maszyny rolnicze, przemysł papierniczy i elektronikę. Kanadyjskie cła mają wejść w życie 8 września. Do tej handlowej wojny odniósł się dzisiaj prezydent USA. Kanada chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim. Koniec z tym. Twardo wyraził się Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jeszcze 8 dni do końca wakacji. Jak wypocząć w pełni? Już za moment podpowie nam Marek Ławno, nasz lekarz dyżurny w internetowym radiu RMF24. Marek, widzę, zrelaksowany, sam daje przykład. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzisiaj zadam trochę przewrotne pytanie. Czy możliwy jest wakacyjny wypoczynek bez stresu? Podpowiem, jak radzić sobie z urlopowymi stanami napięcia. Ustalamy też, że jak wyjeżdża ciało, to głowa nie zostaje w pracy. Oczywiste? No to zastanowimy się nad tym, jak to jest w praktyce. Zaprosiłem psychiatrę, doktor Karolinę Grządziel. Także z pewnością będzie trochę cennych rad dotyczących tego, co robić, żeby zapomnieć o wszystkich powodach do niepokoju i relaksować się skutecznie. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Także w niedzielę, jak co dzień. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
4: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Początek lekkoatletycznych emocji już za 3 godziny. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie memoriał Kamili Skolimowskiej. Na listach startowych gwiazdy, także medaliści i medalistki niedawnych Mistrzostw Europy. Z jedną z takich utytułowanych zawodniczek spotkał się nasz dziennikarz Patryk Serwański.
5: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
6: Dzień dobry.
5: Rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz. No przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
6: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie.
5: Pytanie o obsadę biegu na 100 metrów. Jak ty tę obsadę tutaj oceniasz?
6: To jest tak naprawdę finał Mistrzostw Świata. Są najszybsze dziewczyny na całym świecie, więc ojej.
1: Bieg kobiet na 100 metrów będzie ostatnią konkurencją memoriału, czyli last but not least. Ostatnią, ale nie najmniej ważną.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

lekarz Marek Łabno i nasz niedzielny program o zdrowiu. Cześć! Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Często wam to powtarzam. Podczas wakacji ilość stresu potrafi jednak drastycznie wzrosnąć. Dlatego moim dzisiejszym celem jest przetrwanie przez czas wakacyjnych napięć oraz innych sytuacji podnoszących poziom kortyzolu. Jesteśmy razem do 12.00.

Marek Łabno i lekarz dyżurny w radiu RMF24. Dzisiaj odcinek poświęcony wakacyjnym stresom. Sprawdziliście, czy hotel, do którego jedziecie, ma w pokojach klimatyzację? A czy na pewno jest blisko plaża i pokój zabaw dla dzieci? Ilość rzeczy, które trzeba zweryfikować przed wyjazdem, jest potężna. A wierzcie mi, sam mam 4 dzieciaków i dokładnie wiem, o czym mówię. Stres z medycznego punktu widzenia nie pojawia się wyłącznie wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Reakcja stresowa może uruchamiać się również podczas przeciążenia Was liczbą spraw, które musicie jednocześnie kontrolować. Może warto więc podzielić jakoś zadania. Sami w pojedynkę nie ogarniecie wszystkiego, a jeśli już, to istnieje spora szansa, że organizacja urlopu zacznie przypominać bardziej projekt menedżerski niż odpoczynek. Mózg zdecydowanie bardziej lubi sytuacje przewidywalne. Jeśli wiecie, co wydarzy się w ciągu najbliższej godziny, możecie się do tego przygotować. Ale kiedy nie wiecie, zaczynacie tworzyć jakieś dziwne scenariusze. Mózg ma tutaj fantastyczną zdolność. Potrafi wymyślić problem, którego jeszcze nie ma. Dlatego największy, najważniejszy lifehack z dzisiejszego odcinka brzmi: nie starajcie się zaplanować wszystkiego. Plan jest fajny, plan jest dobry, ale kontrola nad każdą minutą urlopu już niekoniecznie. W jednym z amerykańskich badań z 2025 roku 70% osób nim objętych powiedziało, że stres związany z wakacjami zaczyna się jeszcze zanim naprawdę rozpoczną podróż. Co ciekawe, bardzo duża część tych obaw dotyczyła tego, co dzieje się w miejscu zamieszkania. Bezpieczeństwo domu i opiekę nad zwierzętami wskazywało ponad 49% badanych. To pokazuje coś ważnego. Możecie być tysiące kilometrów od swojego domu, a i tak głową siedzieć w swoim salonie i zastanawiać się, czy zamknęliście okno. Ale nie, nie próbujcie przekonywać sami siebie, że jednak zamknęliście, bo wpadniecie w pułapkę ciągłego uspokajania się. Nowoczesna psychologia proponuje podejście zaakceptowania pewnego poziomu niepewności. Spróbujcie powiedzieć sobie tak: nie wiem na 100%, czy zamknąłem okno. Jestem jednak wystarczająco przekonany, że je zamknąłem. A teraz nie mam możliwości tego sprawdzić. I pozwalam tej niepewności istnieć. No, a jak już jesteście najgorsi w pamiętaniu o ważnych rzeczach, to róbcie fotę zamkniętych okien. Będzie niepodważalny dowód. A już za chwilę w radiu RMF24 opowiem Wam o największych wakacyjnych szkodnikach podnoszących poziom stresu. Bądźcie blisko.

0: trwa wakacyjny dyżur w Radiu RMF24. Marek Łabno cały czas walczy dzisiaj z wakacyjnym stresem i zapraszam was do tego samego. Leżycie na pięknej plaży, zrelaksowani, a w głośnikach leci piękna muzyka w obcym języku, chyba o wakacyjnej miłości. No ale zaraz, oczywiście musiał pojawić się jakiś zgrzyt. Śniadanie kontynentalne nie zawiera croissanta, tylko jakąś suchą bułę, a plaża jest dalej od hotelu niż miała być. No co jest? Nagle oczekiwania nie pozwalają wam cieszyć się chwilą. Przyzwyczajono was na ekranach telefonów, że wakacje muszą być petardą. Piękne widoki, potrawy wyłącznie nadające się do fotografowania i cudowna bezproblemowość. A przecież wiecie, no, prawdziwe wakacje takie nie są. W psychologii, szczególnie w pracy nad perfekcjonizmem, bardzo przydatna jest zasada wystarczająco dobrze, zamiast idealnie. Bo perfekcjonizm to trochę pułapka. Człowiek nie pyta, czy to jest wystarczająco dobre, tylko czy da się to zrobić jeszcze lepiej? I wtedy każde jedno zadanie będzie nieskończone. Praktyczny patent? Z góry ustalacie kryterium zakończenia. Na przykład przed przygotowaniem walizki macie mieć dokumenty, leki, ubrania, rzeczy dla dzieci. Kiedy to sprawdzicie, kończycie. A teraz patent, który mi się jeszcze osobiście bardziej podoba. Skupcie się teraz, bo warto. W psychologii poznawczo-behawioralnej wykorzystuje się pewne eksperymenty, w których człowiek celowo robi coś trochę mniej perfekcyjnie i obserwuje tego konsekwencje. Nie poprawiacie wiadomości po raz siódmy, nie układacie planu dnia co do godziny, nie robicie kolejnego zdjęcia zamkniętych drzwi. I patrzycie później, wow, nie wydarzyła się żadna katastrofa. I to jest właśnie sposób, żeby pokazać własnemu mózgowi, że świat nie musi być idealnie kontrolowany, żeby wszystko było w porządku. Tylko musicie to zrobić jeszcze przed wyjazdem. A tymczasem już na wakacjach, chill out, leżaczek, ta muzyczka i nagle SMS z biura. Oczywiście odpisujecie i tak oto w błyskawicznym tempie znów jesteście w pracy. W psychologii pracy istnieje pojęcie psychological detachment, czyli mówiąc po ludzku, psychiczne odcięcie się od roboty. Badania pokazują, że takie odcięcie od pracy jest naprawdę jednym z kluczowych elementów dobrej regeneracji podczas urlopu. Granice warto ustalić jeszcze przed wyjazdem. Jeżeli jesteście odpowiedzialni za jakiś projekt, powiedzcie wcześniej, kto was zastępuje. Jeżeli ktoś może się z wami kontaktować tylko w naprawdę wyjątkowej sytuacji, ustalcie, co właściwie oznacza ta tylko naprawdę wyjątkowa sytuacja. Bo pilny w pracy bardzo często oznacza po prostu chciałbym mieć to załatwione już dzisiaj. A to nie jest to samo. Już za chwilę porozmawiam z psychiatrą, dr Karoliną Grządziel o tym, jakie są jeszcze ciekawe patenty na przetrwanie wakacji w dobrym zdrowiu psychicznym. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF 24.

0: Marek Łabno, lekarz dyżurny. Jak tam? Głowa odpoczęła w czasie urlopu? To pytanie kieruję do tych, którzy wrócili z wakacji, a osoby, które jeszcze cieszą się nimi, moglibyśmy zapytać, czy są w pełni zrelaksowane. A jak ma się do tego przedwyjazdowy stres? Bo niektórzy pewnie dopiero wchodzą w gorący czas pakowania i domykania spraw w pracy przed wypoczynkiem. No właśnie, jak to właściwie jest z tym wypoczynkiem? Czy jest jeszcze możliwy wśród tylu powodów do stresu? Porozmawiam o tym z psychiatrą, dr Karoliną Grządziel. Serdecznie zapraszam i serdecznie witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam.
0: Czy można w ogóle jechać na wakacje bez stresu? Czy to jest technicznie wykonalne?
1: Technicznie wykonalne, natomiast trzeba powiedzieć, że dopóki żyjemy, to się stresujemy. Stres jest naturalną reakcją zresztą na każdą taką sytuację, nawet drobną. Chodzi o to tylko, żeby częściej towarzyszył nam eustros, czyli stres albo reakcja, która nas mobilizuje. Mobilizuje i nie jest reakcją przewlekłą. Gorzej, gdy dochodzi do tak zwanego dystresu, czyli stresu, który przeciąża nasze mechanizmy równowagi, nasze sposoby zaradcze, wtedy mamy już pewien problem.
0: Jak samodzielnie możemy rozróżnić, czy to jest eustres, czy już dystres?
1: No, można powiedzieć tak trochę cytatem, po skutkach go poznacie, czyli eustres nas mobilizuje, powoduje, że wychodzimy obronną ręką z jakiejś sytuacji, że jesteśmy w stanie właśnie przeprowadzić jakiś cel i efekt tego jest dla nas zadowalający, czyli można powiedzieć, że zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, tak jak chcieliśmy i efekt jest właśnie uspokojenia, wyciszenia, ukojenia, nawet jeżeli początkowo byliśmy nieco spięci i zmobilizowani. Reakcja jest raczej krótka, nie przeciągła w czasie. Inaczej jest z dystresem. Dystres to jest stres, którego nie jesteśmy w stanie opanować. On nam może utrudnić jakieś działanie, na przykład przygotowanie do wakacji. Może też powodować bardziej przewlekłe skutki, jeżeli trwa długo. Czyli bóle głowy, bóle brzucha, niepokój, rozdrażnienie. I oto nasze wspaniałe wakacje stają się nagle zmorą. Jesteśmy podirytowani. Nasze dzieci zauważają, że nie jesteśmy wspaniałym, kochającym rodzicem wakacyjnym, tylko taką czepialską ciotką, co to na każdym kroku coś im wypomina. Stajemy się też uporczywi dla partnera, próbujemy go kontrolować, próbujemy kontrolować sytuację, siebie. No ogólnie rzecz biorąc, w gruncie rzeczy nie odpoczywamy, tylko dalej jesteśmy w jakiejś takiej wewnętrznej pracy.
0: Czasem mamy ochotę krzyczeć, wrzeszczeć i to nawet chyba nie jest takie złe wtedy krzyknąć.
1: Nie, jestem też znaczącą przeciwniczką medykalizowania wszystkiego, czyli robienia z tego jakiegoś symptomu, objawu. Nie. Czasem zdenerwowanie jest tylko i wyłącznie zdenerwowaniem. Jesteśmy podirytowani, bo coś nam nie wyszło, na coś liczyliśmy. Jest to reakcja zazwyczaj sytuacyjna, krótkotrwała, nie utrzymuje się w czasie. Taki rodzaj emocji jest bardzo naturalny. My trochę zapominamy. No właśnie, wakacje to jest taki slogan. Bombardowani przez różnego rodzaju reklamy, media społecznościowe, żyjemy sloganem wakacji, czyli czegoś, co ma być jak z wspaniałej reklamy.
0: Bajka.
1: No bajka. Jasne, słoneczne, wspaniale. Wszyscy się wspaniale czujemy, prawda? A jest to też sytuacja, która może realnie stwarzać różnego rodzaju obszary napięć, bo spędzamy go na przykład już z całą rodziną, bo porzucamy różne sprawy, które i tak na nas czekają, bo może być taki wariant, że zdarzy się coś nieoczekiwanego, na co nie byliśmy przygotowani.
0: Na pewno się wydarzy. W wakacjach zawsze się wydarza.
1: Otóż to. Nasz ulubiony kawałek plaży zajęła jakaś inna rodzina albo jakaś inna osoba.
0: Ktoś nie ma już leżaków.
1: No, otóż to. Woda nie jest tak ciepła, sinice zagościły na naszej ulubionej plaży. No, może się zdarzyć tysiąc różnych rzeczy, które nas podirytują i to jest naturalne. To, że jesteśmy przez chwilę źli, zdenerwowani, że się czegoś przestraszyliśmy, że dziecko marudzi, to jest naturalne. Ważne jest też, jak to rozwiążemy, czy podejdziemy do tego z luzem, czy może zepnie nas to i zniszczy nam cały już dotychczasowy humor. To też jest trochę zależne od naszej osobowości i takich czynników wewnętrznych. Nie każda osoba tak samo odpoczywa.
0: Zaraz jeszcze porozmawiamy o wakacyjnym stresie, o wakacyjnym zmęczeniu, ale nigdzie nie uciekajcie, bo ze mną cały czas jest dr Karolina Grządziel.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jesteśmy po przerwie. Marek Łabno i dr Karolina Grządziel w temacie mocno psychiatrycznym, czyli jak przetrwać wakacje ze zdrową głową. Może trochę naiwne pytanie teraz, ale czy jesteśmy w stanie jakkolwiek przygotować takie osoby, które mają skłonność do takiego nadreagowania emocjonalnego, też pod kątem lękowym, do tych wakacji, do tych zmian rutyny, które na 100% się wydarzą?
1: Po pierwsze, nie ulegać iluzji tego, że to będą takie wymarzone, wyśnione, czyli zmniejszyć oczekiwanie, presję, taką wewnętrzną presję do siebie, do innych, do tych dzieci, które z nami jadą, do tych wujków, ciotek, rodziców, których zabieramy na wakacje, bo chcemy się na przykład z nimi troszkę bliżej jakoś pospotykać. No, zmniejszenie oczekiwań, co będzie robił drugi człowiek, co my będziemy robić. Jasne, można sobie rozważyć różne warianty. Co by było, gdyby? Czyli tak jakby poznawczo się przygotować, mieć jakąś opcję. Dwa, jeżeli bardzo nas przeciąża takie wielkie planowanie i wyjazdy dalekie, to może trzeba zredukować ten plan i trochę bliżej jechać, na trochę krócej, tak? Czyli indywidualizacja też tych wakacji, odpoczynku. W zasadzie do wakacji można by się było przygotowywać cały rok. Czyli pracować z tym, jak jesteśmy na co dzień, czym się stresujemy, jakie mamy składniki osobowości, trochę właśnie do tych wakacji się przygotowywać, ale też nie tak jak do egzaminu, tylko trochę to robić tak, że wakacje są naturalnym etapem kolei rzeczy, tak jak przychodzi pora roku, tak, po wiośnie i można powiedzieć, że takimi ogrodnikami, gdybyśmy byli, to by było świetnie, czyli sprzątamy swój ogród przed wiosną, przycinamy coś i tak samo jak w głowie robimy, tak, przed wakacjami też możemy zredukować już trochę pracę przed wyjazdem, żeby się tak nie do ciążać na ostatnią chwilę, że weźmiemy jeszcze więcej zadań, a nasi pracodawcy wcale nam nie ułatwiają, bo jeżeli wiedzą, że my wyjeżdżamy, to na pewno kogoś zostawimy z nadmiarem pracy, to jeszcze zróbmy, jeszcze działajmy.
0: Jakiś deadline na wczoraj, ostatnie zadanie.
1: Deadline na wczoraj, o tak, tak i w ogóle Czesiu za ciebie będzie teraz pracował, to ty później za Czesia pracuj dwa razy więcej. No to nie sprzyja wypoczynkowi, więc jakby ustawienie sobie takiego priorytetu, że sobie trochę zmniejszamy zadania, wyjeżdżamy na wakacje, że to się staje naturalne, że nie wpadamy z jednej fazy w inną fazę, która jest tak dziwacznie odróżniająca się od poprzedniej, tak, że tu jesteśmy na stymulacji noradrenaliną, działamy na pełnej tak zwanej petardzie, i później wstępujemy do takiej oazy spokoju i mamy być spokojni, ale nie wiadomo czemu nasz cały organizm chodzi, telepie nami na tym leżaku w ulubionym kurorcie, nie jesteśmy w stanie się oderwać, myślimy, czy wszystkie maile wysłaliśmy i tak dalej. I tak upływa pierwszy z dwóch tygodni naszych wakacji, a później no wakacjujemy się przez 4 dni i już myślimy, do czego wracamy.
0: Że już te wakacje się kończą, to jest kolejny problem.
1: O, właśnie. I znów czekają na nas porcje pracy. No to nam nie sprzyja, to na pewno.
0: Weźmy tak. Jeszcze patent odnośnie telefonu. Jakiś dotyczący samoregulacji. Mianowicie, czy musimy ten telefon od razu wyrzucać do Wisły?

0: czy można jakoś inaczej przetrwać z nim wakacje?
1: No więc właśnie, jestem przeciwnikiem rozwiązań natychmiastowych oraz radykalnych. Większość ze współczesnych ludzi potrzebuje do komunikacji, ale też różne ma zadania w tych telefonach. Część z nas jest przestymulowana i no, to jest pewna prawda o nas dorosłych i naszych dzieciach, że jesteśmy przestymulowani mediami cyfrowymi i różnymi aspektami funkcjonowania w internecie. I musimy to robić z głową, to znaczy zmniejszać sobie raczej niż odstawiać. No, część z nas by wpadła w ogromny i trudny do opanowania niepokój związany z odłączeniem, tak zwanym lęk
0: przed odłączeniem. Ten niepokój byłby większym problemem niż samo korzystanie z tego telefonu.
1: No więc właśnie, i co? I wtedy mamy zaciskać zęby i 4 dni się oduczać. No, ktoś, kto pracuje z osobami też uzależnionymi, wie, że nie można robić pewnych rzeczy radykalnie. Organizm ma pewne sposoby regulowanie się, ale potrzebuje czasu i potrzebuje etapowości. Więc raczej na przykład, no taka prosta rzecz, idziemy na posiłek wspólny i nie bierzemy telefonu. Albo sobie wyłączamy, wyciszamy telefon i zaczynamy od takich, że wspólne posiłki są bez telefonu. Albo idziemy sobie poczytać książkę i przez pół godziny nie mamy telefonu ze sobą. Że na przykład jeżeli już jesteśmy tak zaniepokojeni, czy coś się dzieje w domu podczas naszej nieobecności, czy na przykład ktoś się opiekuje naszym jakimś psem, albo dzieci zostały u dziadków, no to też takie przeczekiwania, a dam radę, nie zadzwonię. Tylko myślę o tym, żeby zadzwonić, ale nie dzwonię, no to nam nie pomoże. Zatem lepiej jest wtedy na przykład sobie ustalić godzinę, że o 18 danego dnia sobie dzwonię, sprawdzam, czy jest wszystko okej i mogę dalej odpoczywać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Bierzcie wszystkie patenty jak swoje i życzymy wam dużo spokoju, bo stresu trochę zawsze będzie, ale dacie radę. Moim waszym gościem była dr Karolina Grządziel, psychiatra. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję też.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia wkrótce. Hej!

0: Zbliża się godzina 12. Bogdan Zalewski zaprasza na Fakty w RMF FM.
1: Zachęcam do słuchania. Wiemy, co dalej z Polakami poszkodowanymi w katastrofie autokaru na Węgrzech. O ich stan dowiadywali się nasi lekarze wysłani do węgierskich szpitali. Pożar pojazdu służącego do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Sprawa może mieć podtekst. Dowiecie się jaki. W faktach także o wichurach nękających Litwę oraz Łotwę, a także o oczekiwanych przez kibiców meczach piłkarskiej ekstraklasy. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, aby się dowiedzieć, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru, ustalił dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy, z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Na linii faktów Michał Dobrowicz. Michale, co ustalili dodatkowi polscy lekarze?
2: Na razie jest decyzja, że trzy najciężej ranne osoby zostają w węgierskiej szpitalach. Polscy lekarze spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Postanowienie dzisiaj jest takie, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych trzech rannych osób, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami przetransportowano do kraju 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
1: Pożar samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dowiedział się reporter RMF FM. Około 2 w nocy zapalił się pojazd służący do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Policja wstępnie zakwalifikowała to zdarzenie jako podpalenie, a użytkownicy ocenili straty na 500 000 zł. Członkowie DIOZ-u uczestniczyli wczoraj w proteście przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nadmorskie oko w Tatrach. Ponad 500 000 gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie nie ma elektryczności po gwałtownych burzach i wichurach, które wciąż przechodzą nad tymi nadbałtyckimi krajami. Są też ofiary śmiertelne. Jedna osoba zginęła w łotewskiej Jełgawie. Silny wiatr doprowadził tam do zawalenia się konstrukcji budowlanej. Z kolei w litewskiej wsi Mazjonys ratownicy znaleźli ciało mężczyzny pod powalonym drzewem. W obu krajach wiele tras jest zablokowanych. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do potrzebujących.
3: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
1: Uwaga na osy, pszczoły czy szerszenie. Ich urządzenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
4: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
1: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajrzyjcie na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Opisujemy tam historię trenera personalnego z Wielkiej Brytanii. Ledwo uszedł z życiem po urządzeniu przez szerszenia. Jedna rzecz go uratowała. Czy w końcu uda się nie stracić bramki? Zastanawiają się nad tym zapewne kibice GKS-u Katowice. Gieksa w każdym meczu tego sezonu w lidze i eliminacji europejskich pucharów traciła przynajmniej jedną bramkę.
5: Sytuacja taka, kiedy gra się na zero z tyłu, jest zawsze dużą satysfakcją w klubie, pracy sztabu i zespole. Taki wymierny przykład solidności i rzetelności. Jeszcze nad tym pracujemy. Jeszcze żeśmy tego nie dokonali.
1: Zwraca uwagę trener GKS-u Rafał Górak. O 17.30 jego piłkarze zagrają z Wisłą Płock. Wieczorem mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Zaczynam jednak w Radomiu o 14.45. Radomiak podejmie Zagłębie Lubin. Zapraszamy na kolejne fakty RMF FM. Za godzinę opowiemy o sporach wokół przeznaczonego do zabaw dla dzieci Titanica. Jednych oburza ta dmuchana zjeżdżalnia, inni mówią, że to dęta sprawa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To jest wykład otwarty, w którym rozmawiamy o tym, co nas nurtuje i co nas ciekawi. W Radiu RMF 24 gościmy ludzi nauki i ekspertów w swoich dziedzinach, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć świat. I razem z początkiem roku szkolnego pojawiają się pytania. Jednym z nich jest na pewno, dlaczego tak trudno zrozumieć własne dziecko? O tym porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, którym jest pan profesor Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy według pana profesora teraz coraz trudniej dogadać się z dzieckiem?
1: Z dziećmi zawsze trudno było się dogadywać, ponieważ one spełniają wobec nas pewną rolę zastępczą i to jest zawsze trudne do przyjęcia. Myślę, że bez względu na to, jak na to spojrzymy, to z takiego psychologicznego punktu widzenia będzie to problem. Ja natomiast uprawiając neurobiologię w edukacji, coś co nazywamy najczęściej w naszym kraju neurodydaktyką, zwracam uwagę na to, dlaczego te mózgi nasze, bo dla neurobiologa to człowiek jest właściwie mózgiem i tylko w tym ograniczeniu możemy coś prawdziwego powiedzieć. To tak trochę brzmi redukcyjnie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w wielu słuchaczach może to budzić pewnego rodzaju opór, ale warto o tym pamiętać, że jeżeli słuchacie państwo neurobiologa, to on zawsze będzie myśleć o umyśle, bez względu na jego definicję, jako o pochodnej działania ośrodkowego układu nerwowego. I w tym kontekście rzeczywiście neurobiologia, szczególnie ta rozwojowa, która patrzy na człowieka jako na pewien proces organizowania się struktury, realizowania pewnego rodzaju programu, z drugiej strony tworzenia wpisów neuroplastycznych. Jeżeli tak na to patrzymy, to neurobiologia może nam troszeczkę podpowiedzieć, dlaczego tak jest, że z pokolenia na pokolenie my mamy kłopoty ze zrozumieniem swoich własnych dzieci, szczególnie wtedy, kiedy wchodzą w ten okres najtrudniejszy, chyba najmniej sympatyczny, mam na myśli nastolatka, szczególnie w tym między 12, powiedzmy, a 18 rokiem życia. Ale myliłby się ktoś, gdyby myślał, że te problemy, które my dzisiaj mamy, to jest coś nowego w historii człowieka. Odkąd my mamy jakieś zapisy takie konkretne, rzetelne na temat tego, jak dorośli widzieli młodzież i jak tam widzieli konkretnie możliwości funkcjonowania kolejnego pokolenia, to proszę mi wierzyć, każde pokolenie tak samo widziało nastolatków. Jak czytamy Platona czy Arystotelesa na ten temat, to bardzo nowocześnie brzmi. Tam mamy te same tezy, które my dzisiaj mamy ochotę wygłosić i tak z automatu wygłaszamy.
0: Dzisiejsza młodzież,
1: tak? Stała w równaniu.
0: Panie profesorze, i co ta neurobiologia nam podpowiada? Pan o niej wspominał.
1: Podpowiada coś, szczerze mówiąc, czego jeszcze, powiedzmy, 40 lat temu czy 50 lat temu byśmy się nie spodziewali. Parafrazując nieco klasyka, odkryliśmy coś, co się nie mieści w głowie filozofom. Myśmy zawsze myśleli, że ten okres starć takich burz adolescencyjnych to jest kwestia burzy hormonów. To jest nawet w takim potocznym myśleniu o okresie nastoletnim stereotyp. Buzują hormony i dlatego to zachowanie jest takie, jakie jest. Dzisiaj szacuje się, oczywiście trudno tu mówić o jakichś odsetkach jednoznacznie określonych, że jakieś 10% tych irytujących zachowań nastolatków i tych niemożliwych do zrozumienia ich zachowań i działań, to jest kwestia rzeczywiście hormonów, które w tym okresie mogą się silnie pojawiać, zmieniać się ich stężenie i może mogą wpływać na środkowy układ nerwowy, ale okazało się, że 90% przyczyn, dla których trudno nam dogadać się z naszymi własnymi dziećmi w tym okresie, leży znacznie wyżej, leży w naszych mózgach. Aha. Problem polega na tym, że z pewnych powodów, nie wiem, czy ma sens zanudzać tutaj słuchaczy powodami, ale
0: proszę,
1: kiedy mamy 4 lata, mamy dwukrotnie więcej połączeń pomiędzy neuronami w korze mózgu niż wtedy, kiedy jesteśmy dorośli. Problem jest troszkę prozaiczny. Czterolatek zużywa na działanie swojego mózgu 50% energii ogólnej swojego ciała, a dorosły może na to wydać jakieś 20%. No więc dobór naturalny wobec naszego gatunku stanął troszeczkę w rozterce głębokiej, znaczy nie troszeczkę, oczywiście mówię tu dobór naturalny, a używam jakiejś personifikacji. To była oczywiście trwająca wiele setek tysięcy lat procedura doboru, no ale albo wysoce złożony mózg pięciolatka, albo dorosły mózg osoby dojrzałej. No i tutaj nasze mózgi musiały przegrać z ciałami, no bo potrzebne są nam ciała do reprodukcji, a imperatyw rozrodczy jest kategoryczny w biologii. Tutaj nie ma mowy, żeby było inaczej. No to oznacza, że między powiedzmy sobie 6 a 21 rokiem życia musimy się pozbyć połowy połączeń. Dlaczego połączeń? Bo synapsy są najdroższe w mózgu, więc jeżeli mamy zaoszczędzić na jego działaniu, no to właśnie połączenia są najlepszym sposobem do eliminacji. No i dochodzi do takiej eliminacji. Gdyby to się działo wszystko łagodnie, tak liniowo, to to problem byłby pewnie niezbyt ostry, ale jest inaczej. Na nasze dorosłych, ale też i młodzieży nieszczęście, 80% całego tego procesu selekcji synaptycznej, tego przycinania złożoności naszych mózgów odbywa się w pewnej krytycznej pięciolatce. My tutaj nie mamy możliwości zwrotnego wychwytu informacji od słuchaczy, tym bardziej, że nagrywamy, ale gdybyśmy zapytali, w jakiej pięciolatce najtrudniej wytrzymać z nastolatkiem, to 12, 17, 13, 18 pokazała. I to jest właśnie ten okres, gdzie neurobiolodzy, analizując tę intensywność zmian selekcyjnych w korze, odkryli właśnie, że w tych 5 latach jest najgorzej. No a jeżeli człowiek, a właściwie najlepiej, znaczy najszybciej się to dzieje, najszybciej ta reorganizacja następuje. No a jeżeli człowiek to mózg, no to na tym etapie mamy taką sytuację, w której ten młody człowiek żyje w świecie, który to świat, jego mózg wieczorem pewnego dnia może widzieć w taki sposób, a następnego dnia rano w nieco odmienny. I to nie jest niczyja wina, ani niewydolności wychowawczej rodziny, ani jego intencji, ani błędów wychowawczych, czy też rodziców, czy nauczycieli, tylko jest to nieunikniony, zupełnie obiektywny proces, który sobie tam musi spokojnie zachodzić.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Za chwilę do was wracamy. Tu Radio.

0: Dlaczego tak trudno zrozumieć własne dziecko? Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24 jest pan profesor Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Czy ta presja związana z ocenami, z wymaganiami szkolnymi, czy ona bardzo mocno wpływa też na relacje rodzic-dziecko? No i jak rozmawiać z dzieckiem o jego trudnościach w szkole, jeżeli no nie chce o nich mówić?
1: No to jest absolutna katastrofa, szczerze mówiąc. To nasze przywiązanie do myśli, że pan redaktor użył tutaj słowa ocena. Ja bym wolał używać słowa stopień. Mhm. Dlatego, że to są dwie różne rzeczy. W gatunku społecznym, jakim jesteśmy, ocena kompetencji na tle grupy, taka świadomość tego, do czego się nadaje, co jest moją dobrą stroną, co jest dla mnie ważne, co mogę dać grupie i czego mogę oczekiwać w obszarze wsparcia, jest niezwykle ważne. Ocena w tym rozumieniu jest naszą gatunkową cechą. Myśmy są w pewnym sensie inherentnie, tak gatunkowo wyposażeni w umiejętność oceniania innych ludzi. Natomiast w szkole z tej oceny zrobiliśmy sobie zupełnie nienaturalny proces, który polega na tym, że wydaje nam się, czy gdzieś w którymś momencie zaczęło nam się wydawać, że stopień rozumiany jako bieżąca ocena kompetencji jednego człowieka bez myślenia o tym, że on jest częścią zbioru, a tak był zawsze w naszym gatunku, może nam coś powiedzieć o jego wartości. Mało tego, wmówiliśmy sobie, że te stopnie mogą nam coś powiedzieć o możliwości predykcji, czyli przewidywania jego losu w przyszłości. Ja tutaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że z setek, a może tysięcy badań, które do tej pory prowadzono naprawdę chyba w wszystkich systemach edukacyjnych, jakie można było tknąć pod tym względem, no nie wynika to ta prawda, która gdzieś tam stereotypowo nam w głowie siedzi, że stopnie szkolne mają jakikolwiek związek z tym, czy człowiek w życiu dorosłym sobie poradzi, czy nie i w jakim stopniu sobie poradzi. One nam po prostu nic o nim nie mówią w kontekście jego wartości w społeczności, w której będzie w przyszłości funkcjonował, a nasze przywiązanie do stopni i ta presja, czy chęć taka, troszkę myślę, że raczej chęć poczucia bezpieczeństwa w sobie samym, no bo mam tego człowieka pod opieką, jestem jego rodzicem, jestem jego nauczycielem, ale głównie powiedziałbym tutaj, że powinniśmy się skupić na rodzicach, bo te obawy one najczęściej z tego obszaru się pojawiają. No mam tego młodego człowieka, odpowiadam za niego, chcę dla niego jak najlepiej, no i przydałby mi się taki miernik, tak? Taki punkt odniesienia, który by mi mógł powiedzieć, czy spełniam te swoje wszystkie zadania jak należy, czy on coś może w przyszłości osiągnąć, czy nie.
0: No i tak. Taka średnia, na przykład 4, by dawała nam to poczucie bezpieczeństwa, prawda? Uczy się na 4, tak, świetnie, dokładnie. Tu gdzieś 5.
1: Mówili, że to poczucie bezpieczeństwa da nam stopień szkolny, no ale badania pokazują, że nie, że to jest mówienie. I teraz, jeżeli my naciśniemy na tego młodego człowieka w kontekście stopni szkolnych w taki zero-jedynkowy, absolutny sposób, no to proszę zwrócić uwagę, że my naciśniemy na coś, co jemu będzie trudno uzyskać, bo to jest czas, w którym ten podstawowy warunek, którym mózgi mówią, dobra, warto się tego nauczyć, a u człowieka, nie tylko młodego, tym podstawowym warunkiem jest poczucie sensu. No nie zawsze w kontekście tego, co szkoła nam podpowiada, są spełnione. No
0: i po co mi to? Człowiek... Ale po co mi
1: no
0: to?
1: No dokładnie, ten młody człowiek pyta, po co mi to? My myślimy o jego bezczelności, a on tak naprawdę realizuje podstawowy imperatyw jego mózgu.
0: Tak.
1: Bo pierwsze, co się włącza w naszym mózgu w kontekście zapamiętam czy nie zapamiętam, to jest takie wewnętrzne, nieme pytanie, czy to jest komuś, czy to mi będzie do czegokolwiek potrzebne. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, no to nasze mózgi jednak niestety, ale niechętnie podchodzą do tego tworzenia stałych reprezentacji.
0: Jak to uczyć dziecko języków? Jak oni teraz mówią, a po co mi to? Przecież jest AI.
1: No nie,
0: wszystko będzie tłumaczyć.
1: Jeśli chodzi o języki, to najprościej. Jak to zawsze podpowiadają praktycy, najlepiej zakochać się w kimś, kto mówi w języku, który jest tam potrzebny. Nie ma chyba szybszego sposobu na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, po co mi to? Prawda? Oczywiście może...
0: Bo jest motywacja.
1: Wiemy. Ale zanurzenie człowieka, i to przecież ludzie, którzy uczą języków obcych, doskonale wiedzą, zanurzenie człowieka w przestrzeni, w której warunki socjometryczne, czyli grupa, będzie dla tego młodego człowieka ważna, że nie tylko młodego, bo to dotyczy człowieka w każdym wieku, a będzie się komunikować w języku, którego chcemy nauczyć, to jest taki warunek, który właściwie po spełnieniu niczego innego nie będzie wymagać.
0: Sama wchodzi do głowy.
1: to on samo wchodzi do głowy. Tak jak przedmioty na przykład, które lubimy, albo których nauczycieli lubimy. Mhm. No i też warto na to zwrócić uwagę, że ten dobry nastrój, on jest też takim czynnikiem, który bardzo często wynika właśnie z odpowiedzi na pytanie, po co mi to? No, po to mi to, bo mnie to cieszy, po to mi to, bo kogoś to cieszy. Bardzo często tak jest, drodzy Państwo, że ci młodzi ludzie robią coś dla nas. Nam się wydaje, że nas dorosłych, to oni mają w głębokim poważaniu, przepraszam za kolokwializm wypowiedzi, ale to nieprawda. Oni bardzo często chcieliby spełnić nasze wymagania. Oni kochają swoich rodziców, ludzi, którzy współpracują z nastolatkami, kiedy pojawia się jakiś kryzys. Często powtarzają, że oni patrzą na świat dorosłych jako na świat ludzi, którzy są naprawdę niezbędni. Oni tylko widzą w tych ludziach ludzi, którzy chociaż się starają, tak zupełnie, totalnie ich nie rozumieją. Bo tak jak my patrzymy na 12, 15, 16 latka jako na istotę troszkę nie z tej planety i nie rozumiemy tej istoty, to uwierzcie mi Państwo, kiedy ja mam czasem okazję pracować z nastolatkami, którym tłumaczę, co się tam w ich głowach dzieje, bo oni są tak zagubieni, że im naprawdę też potrzeba tej informacji, to oni tak patrzą na mnie, kiedy już im to wyjaśnię, oczywiście może nie w tych słowach i nieco bardziej bezpośrednio, oni patrzą tak na mnie i mówią, wie pan, to, co pan mówi o tych naszych mózgach, to w tym chyba jednak jest coś na rzeczy. Bo jak ja miałem 10-11 lat, to z moimi rodzicami jeszcze dało się jakoś z grubsza dogadać. Ale jak skończyłem 13, to coś się w ich życiu stało. I ja zupełnie nie rozumiem, czego oni ode mnie chcą. Oni naprawdę tak samo nas nie rozumieją, jak my ich.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Panie profesorze, mamy jeszcze czas. Za chwilę wracamy do słuchaczy.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Na zegarze już prawie godzina 15. W studiu Faktów witamy. Marlena Chudzio jest z nami. Dzień dobry.
2: Zapraszam. 9 osób zatrzymanych po tragicznej śmierci młodego mężczyzny w Nowej Hucie. W Faktach też ważne informacje dla kierowców, między innymi dla tych, którzy jadą z nadmorza. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie uczta dla fanów dyscyplin lekkoatletycznych. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Połączymy się z naszym reporterem. I wpadniemy na zakupy po skarby.
3: Od sąsiadki.
2: Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku ataku zginął 36-letni mężczyzna. Ofiara miała być kibicem Hutnika Kraków. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Jak udało mi się ustalić, zatrzymane osoby mogą być powiązane ze środowiskami kibicowskimi innego krakowskiego klubu. Na ujawnionych nagraniach z monitoringu widać kilku mężczyzn atakujących 36-latka. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. W związku z pojawiającymi się spekulacjami, Wisła Kraków, której pseudokibicami mieli być zatrzymani, wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i sprzeciwia się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tragicznym wydarzeniem. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreśla w swoim oświadczeniu Wisła Kraków.
2: Pożar samochodu osobowego na ulicy Targowej w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Utrudnienia w kierunku Ronda Wiatraczna mogą potrwać do 16. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Informacje o utrudnieniach na drogach zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Gdzie kierowcy będą mieli problemy?
5: Kierowcy postoją na pewno na trasie A6. Korek zaczyna się za węzłem Kijewo w Szczecinie i prowadzi w kierunku Berlina. Obecnie to 7-kilometrowy zator. Problemy z płynnym przejazdem mogą też mieć kierowcy wracający z nadmorza, a dokładnie na trasie S3 na wysokości Klinisk w kierunku Szczecina. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwłaszcza że warunki są utrudnione z powodu wiatru i przelotnych opadów deszczu.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Przenosimy się do Chorzowa. Trwa tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne show obserwuje Patryk Serwański.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryk. To sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także sportowy show dla kibiców.
7: No właśnie, to wszystko mamy na Stadionie Śląskim. Z jednej strony konkursy rzutu młotem, z drugiej strony stadionu rywalizacja kulomiotów, a w grze medaliści największych imprez świata. A na bieżni mieliśmy coś nieoczywistego. Rywalizacja na 400 metrów. Na jednym torze Dawid Godziech na BMX-ie, do tego jeszcze ustawione płotki, a na drugim sztafeta gwiazd, 4x100 metrów. W składzie tej drużyny legend Marek Plawgo, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołubkowalik i Marcin Lewandowski. No, rower jednak szybszy o 1,5 sekundy.
8: No, super doświadczenie. Od razu jak dostałam propozycję, to się zgodziłam. Nawet zbyt długo nie musiałam tego analizować. Fajnie było poczuć tą adrenalinę, taką nutkę rywalizacji.
7: Tak mówiła mi dosłownie przed chwilą Justyna Święty-Ersetic. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
2: Co dla kogoś jest zbędnym przedmiotem, to dla sąsiada może być skarbem. Zamiast to wyrzucać, można to sprzedać za kilka lub kilkanaście złotych, albo wymienić na coś innego. Z takiego założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego Targu Sąsiedzkiego na osiedlu Słowackiego w Lublinie.
9: Można przynieść swoje rzeczy, które zalegają gdzieś tam.
10: To są mebelki do domku dla lalek.
11: Zabawki, książki, oryginalne buty.
12: Moje kasety i kolegi, disco, to co było na bazarach w 90-tych latach.
13: Posprzątał pan w szafie i na Targ Sąsiedzki.
12: Tak, dlatego że ja nie chcę mieć ich dużo.
14: Chciałabym pozbyć się troszkę zabawek. Dzieci szybko rosną, mieszkania nie. Niestety.
13: Pani na zakupy tutaj?
3: Ja na zakupy. Są wspaniałe książki, jakie są super. A teraz kijki do chodzenia. Od sąsiadki.
2: Usłyszał między straganami reporter RMF FM Dominik Smaga. A my taką sąsiedzką współpracę polecamy i do niej zachęcamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Skoro na zegarach 16 przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Marlena Chudzio przy mikrofonie, witamy.
1: Zapraszam. Tysiące ludzi bez prądu po przejściu burz i wichur, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W polskich urzędach można już dokonać transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To chwila, na którą czekało wiele par. W faktach też memoriał Kamili Skolimowskiej i podium dla Pii Skrzyszowskiej. Tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Tak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest obecnie na Mazowszu i Podlasiu. Przywracanie dostaw energii potrwa do wieczora. Mieszkańcy mazowieckiego Milanówka skarżą się w rozmowie z naszym reporterem na brak precyzyjnych informacji na temat awarii.
2: Od kiedy państwo nie mają tutaj prądu?
3: Od wczoraj.
2: Ponad doba?
3: No niestety, jesteśmy uziemieni. Lodówka nie chodzi, kuchnia nie chodzi. No cóż.
2: To jeszcze podobno kilka godzin może potrwać do wieczora.
3: No, w żaden sposób do energetyki nie można się dodzwonić, bo jest cały czas komunikat od wczoraj, że 80 jestem w kolejce. A ja słyszałam to wczoraj, ponieważ byłam tutaj na ogródku i waliło dwa razy. No i w tym momencie światło o godzinie 7 rano już poszło.
2: Kiedy prąd zniknął?
4: Wczoraj około godziny 9 rano zniknął.
2: I cały czas nie ma?
4: Nie ma, do dzisiaj nie ma.
2: Są jakieś dodatkowe źródła prądu?
4: Usiłuję tam przeciągnąć z dużego pokoju do kuchni jakiś kabelek i na przykład gotuję na nagrzałce z podłogi. Nie ma innego wyjścia.
1: Usłyszał w podwarszawskim Milanówku nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najwięcej awarii po wczorajszych wichurach jest właśnie w rejonie Warszawy, a także w okolicach Białegostoku i Ostrołęki. Utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłotu i Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo przejedziecie krajową drogą numer 51 w Dywitach w Warmińsko-Mazurskim. Między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem zderzyły się trzy samochody osobowe.
5: To także są fakty.
1: Przełom dla polskich par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą. Od dziś mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Nasz reporter Michał Radkowski wyjaśni teraz, co konkretnie od dziś się zmienia.
6: Zmieniają się wzory dokumentów. Od dziś w urzędach stanu cywilnego zamiast jednego będą trzy różne formularze w zależności od tego, kto zawarł związek małżeński. Do tej pory były jedynie rubryki dane kobiety i dane mężczyzny. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami, urzędnik wpisze imię i nazwisko w rubrykach kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
7: Transkrypcja zagranicznego małżeństwa jednopłciowego do polskich ksiąg stanu cywilnego umożliwia formalne ujawnienie istniejącego stanu cywilnego obywateli i odzwierciedla fakt, że te dwie osoby zawarły małżeństwo zgodnie z prawem innego państwa. A to z kolei powoduje i ułatwia korzystanie z praw oraz obowiązków wynikających właśnie z pozostawania w tym związku małżeńskim.
6: Wyjaśnia adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
1: W Chorzowie na Stadionie Śląskim kibice obserwują kolejne lekkoatletyczne konkurencje. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański razem ze mną. Patryku,
8: jestem.
1: Na podium swój bieg ukończyła Pia Skrzyszowska.
8: 100 metrów przez płotki, bardzo wyrównany bieg. Pia na miejscu trzecim. No jeszcze w piątkowy wieczór nasza sprinterka startowała w Lozannie. Dziś rywalizowała już w Chorzowie, a to też wymagało odpowiednich przygotowań.
9: Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę.
8: No teraz Pia pójdzie na swój kibicowski sektor, bo na stadionie są właśnie takie sektory poświęcone naszym lekkoatletycznym gwiazdom. Także Ewie Swobodzie, Pawłowi Fajtkowi czy Natalii Bukowieckiej, która już za 10 minut pobiegnie na 400 metrów. Obsada biegu z jej udziałem godna olimpijskiego finału, bo tutaj w Chorzowie są najlepsi z najlepszych. Przykład teraz bieg na 400 metrów przez płotki, w nim chociażby fantastyczny Norwek Karsten Warholm. Ze stadionu śląskiego Patryk Serwański.
1: Na stadion śląski zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach, a za godzinę sprawdzimy, jak przebiegają dożynki w powiecie Skierniewic Wódzkim i co smacznego można tam zjeść. Słyszymy się o 17:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny Światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 17 i to będą ważne fakty dla kierowców. Ponownie w studiu faktów Marlena Chudzio, witamy.
1: Dzień dobry. I wszystko się zgadza. Jesteście w drodze, posłuchajcie tych faktów uważnie, bo będzie sporo o utrudnieniach w trasie. Kryzys migracyjny w Ceucie. Eksklawa nadal zmaga się z niekontrolowanym napływem ludzi. Będą też fakty apetyczne. Na dożynkach w powiecie skierniewickim trudno głodować przy takich pysznościach.
2: Mamy kapustę sołtysowej, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem.
1: Jedna osoba ucierpiała w wyniku zderzenia dwóch samochodów na Krajowej 12 na Mazowszu. Do wypadku doszło w pobliżu Klwatki Królewskiej. Trasa między Radomiem a Zwoleniem jest zablokowana. Jednym pasem przejedziecie teraz na A1 między węzłami Kutno Północ a Kowal. Płonie tam samochód i trwa akcja gaśnicza. Utrudnienia też na Zakopiance. Dwa samochody zderzyły się na wysokości Bęczarki tuż za Myślenicami na jezdni w stronę Krakowa. Jeden pas jest zablokowany. Niemcy porozumiały się z Ukrainą w sprawie dostarczenia 600 pocisków przechwytujących PAK-2. Berlin ma zacząć wysyłać je do Kijowa od przyszłego roku. Jeszcze tej jesieni Francuzi chcą przekazać Ukrainie dwa nowe radary dla obrony powietrznej. W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska. Rząd Maroka wzywa Hiszpanię do przekazania nieletnich marokańskich migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przedostali się do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. Władze w Madrycie planują zabrać z eksklawy 500 marokańskich dziewcząt do kontynentalnej części Hiszpanii. O tym, jak wyglądał szturm na granicę i co teraz dzieje się w Ceucie, opowiedziała nam mieszkająca w Polka pani Karolina.
3: W Ceucie jest 85 tysięcy ludzi i weszło ponad 80 tysięcy, więc tyle, co było już tam w Ceucie. I nie to, że przyszli jako turyści, którzy po prostu mają gdzie mieszkać. Nagrania, które są pokazane, to nie są po prostu w miejscu, gdzie po prostu było dużo. Nie, to było całe miasto, takie całe pełne osób.
4: Widać więcej wojska?
3: Tak,
4: teraz
3: ale rzecz w tym, że nie tylko dają ochronę osób, które mieszkają w Ceucie, ale nie mogą ich ani deportować. Ci, co odeszli już z Ceuty, nie byli deportowani. Tak naprawdę po prostu wojskowi prosili, żeby odeszli.
1: Usłyszał w Ceucie reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: W faktach RMF FM o sporcie.
1: Ponad 38 tysięcy kibiców obserwuje z trybun memoriał Kamili Skolimowskiej. W faktach ponownie Stadion Śląski i lekkoatletyczny meeting zaliczany do Diamentowej Ligi. Na miejscu niezmiennie Patryk Serwański. Patryk,
6: dzień dobry, miło być w tym gronie.
1: Dobry. Konkurs skoku o tyczce wchodzi w decydującą fazę.
6: No tak, poprzeczka już zawieszona na powyżej 6 metrów, a w rywalizacji nadal trzech zawodników. Armand Duplantis, Emanuel Karalis, Sondre Gudmorsen. Oni pokonali poprzeczkę na wysokości 6 metrów, teraz jeszcze walczą z wysokością 6-10. No oczywiście, do tych rekordowych wyników Duplantisa jeszcze sporo brakuje. Przypomnę, że on wyślubował rekord świata do wysokości 6-31. Wcześniej Natalia Bukowiecka w bardzo mocno obsadzonym biegu była czwarta na 400 metrów, a ja przed godziną mówiłem o biegu na 400 metrów przez płotki. Wygrał go Brazylijczyk Alisson dos Santos z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie i to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego sportowego poziomu memoriału Kamili Skolimowskiej. Z Chorzowa Patryk Serwański.
1: Fantastyczne emocje, fantastyczne widowisko. Tradycyjny korowód dożynkowy z wieńcami i wybór tego najpiękniejszego. To najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w Sierakowicach Prawych. Poza warsztatami, koncertami i wspólną zabawą mieszkańcy mogą korzystać z pyszności serwowanych przez koła gospodyń wiejskich.
2: Tu jest wszystko pyszne. Mamy zupę gulaszową, mamy kapustę sołtysowej, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem, pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
7: W menu mamy gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
8: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
1: Mówiły nam panie z kół gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra w powiecie skierniewickim. I zrobiło się tak jakoś obiadowo. Jeśli ktoś po tych faktach zgłodniał, to ja bardzo przepraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: pokazują, że w 2024 roku PatoStream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Nawet ponad 70% aktywnych zawodowo Polaków może mieć przynajmniej jeden objaw wypalenia zawodowego. Najnowsze badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają pokazać, jak sytuacja wygląda wśród pracowników uczelni z całego kraju i czy zmagają się też z innymi kryzysami psychicznymi.
3: Uczelnia to jest takie mikropaństwo. Ma problemy, które występują w ogóle w społeczeństwie. W społeczeństwie występują osoby, które mają problemy emocjonalne i psychiczne, i na uczelni też są takie osoby.
4: Jeżeli wśród studentów częste są objawy depresji, stany lękowe u pracowników, jakie są problemy najczęstsze?
3: Podobne, tylko przenoszone, myślę. Moje warsztaty są wokół wypalenia zawodowego. Ja mam na warsztatach dziekanów, dyrektorów, którzy też przychodzą ze swoimi problemami i uczą się, jak sobie z nimi radzić na swoim stanowisku. Prowadziłam też warsztaty z wypalenia zawodowego dla pań z administracji. Ci ludzie otwierają oczy i mówią: mogę poprosić o pomoc, już to rozumiem.
2: Mówi Magdalena Pająk, psycholog ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Więcej o projekcie Zdrowa Akademia przeczytacie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Nawet 8 lat więzienia grozi sprawcy sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie osoby. Irańscy hakerzy zamknęli na 4 dni brytyjską elektrownię. To doniesienia dziennika Daily Telegraph. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas US Open. Posłuchajcie dlaczego. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w tej sprawie robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Mężczyzna do prokuratury ma zostać doprowadzony dzisiaj. Irański cyberatak doprowadził do 4-dniowego zamknięcia brytyjskiej elektrowni, podał Daily Telegraph. Według gazety to pierwszy przypadek, gdy hakerzy powiązani z Iranem zdołali wyłączyć taki obiekt w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie władze nie ujawniły, o którą elektrownię chodzi. Wiadomo, że była niewielka, dlatego jej wyłączenie nie wpłynęło na dostawy energii w kraju. Do ataku doszło w czasie serii cyberataków na amerykańską infrastrukturę wodną. Według źródeł za częścią z nich również mógł stać Iran. Służby ostrzegają, że cyberataki na infrastrukturę krytyczną stanowią coraz większe zagrożenie. Około roku może potrwać proces powrotu nielegalnych przybyszów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Tak wynika z szacunków władz autonomicznego miasta. W ostatnich dniach hiszpańskie służby relokowały migrantów okupujących Playa de Atlampolin, jedną z plaż w Ceucie. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie przeniesiono migrantów z plaży?
2: Do nowych specjalnych ośrodków tymczasowych. Według szacunków służb mowa o nawet 1800 nielegalnych migrantach, którzy od końca lipca koczowali na plaży w Ceucie. Według lokalnych mediów po opuszczeniu plaży przez migrantów żołnierze przeszukali teren kąpieliska oraz jego sąsiedztwa, znajdując kilka sztuk broni. Prezydent Ceuty powiedział, że spodziewa się deportacji wszystkich osób, które pod koniec lipca nielegalnie dostały się do Ceuty. Już teraz wiemy, że około 500 młodych migrantek ma zostać przeniesionych na Półwysep Iberyjski.
0: Na zegarach już prawie 3 minuty po pierwszej, to są fakty w RMF FM. 19 miesięcy potrwają prace nad projektem planu ochrony morskiej części obszaru Natura 2000 Zatoka Puckia i Półwysep Helski. Prowadzi je Urząd Morski w Gdyni. Jednym z najważniejszych elementów prac będzie inwentaryzacja łąk podwodnych.
3: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz innych organizmów morskich. My chcemy dokładnie sprawdzić, gdzie te łąki występują, jaki jest ich zasięg i przede wszystkim w jakiej są kondycji.
0: Opowiadała Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. A teraz tenis. Iga Świątek rezygnuje z rywalizacji w mikście podczas US Open. Polka zdecydowała, że po intensywnych tygodniach potrzebuje odpoczynku i chce skupić się na przygotowaniach do turnieju singlowego. Świątek niedawno wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Jej miejsce w mikście u boku Norwega Kaspra Ruda zajmie Rosjanka Diana Schneider. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W Rosji zaczęto stosować nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym. Czy to oznacza, że Putinowi zaczyna brakować żołnierzy do walki na ukraińskim froncie? Krzysztof Urbaniak rozmawiał o tym z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej.
5: Pojawiają się takie informacje, że jest to oczywiście robione wyrywkowo. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na lotniska, kiedy chcą odlecieć, i zabierani na specjalne kontrole, które są tak przedłużane, żeby te samoloty i te loty im po prostu przepadły, no i żeby nie mogli tej Rosji opuścić. No więc po takie informacje się, prawda, pojawiły, że ma to dotyczyć, prawda, punktowo mężczyzn w wieku poborowym, no to by się nakładało na różne informacje, które też pojawiają się w rosyjskich mediach opozycyjnych, na przykład, że na portalach o pracę w całej Rosji pojawiają się ekstra oferty pracy w komisjach wojskowych. Pojawiły się też kolejne informacje, że miały do firm zostać rozesłane takie noty prawne, jak działać w przypadku mobilizacji, jeśli chodzi o pracowników firm. No więc są pewne takie sygnały, które wskazują faktycznie na to, że jakiś ruch w stronę mobilizacji się odbywa. Natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą Kreml chce zrobić. Na razie są podejmowane przeróżne próby, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi, wysłać ich na front, natomiast no nie ogłaszać oficjalnie kolejnej fali mobilizacji, tak jak to było we wrześniu 2022 roku. Taką dość świeżą informacją sprzed kilku dni jest to, że Kreml miał rozesłać do regionów ponaglenie dotyczące właśnie szukania osób, które podpiszą kontrakt z armią, czyli po prostu ochotników, mówiąc inaczej. No i do końca roku to ma być 409 tysięcy osób dokładnie, no i oni mają być oczywiście wabieni przede wszystkim zachętami finansowymi, więc oczywiście znowu to uszczupli budżety federalne przeznaczone na cele, nie wiem, szkół, szpitali, prawda, no ale najważniejszy jest ten cel nadrzędny, który Kreml ustala regionom. No więc to jest jedna z tych prób, tak, żeby znaleźć 409 tysięcy dodatkowych mężczyzn, których będzie można wysłać na front albo w okolice frontu, nie ogłaszając, no właśnie, mobilizacji. Na pewno nie będzie żadnej mobilizacji do września tego roku, bo to jest czas wyborów do Dumy. Oczywiście wiemy, że w Rosji wybory, no, nie są to wybory, prawda, normalne, ani demokratyczne, ani otwarte i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście jest to pewien barometr nastrojów społecznych i Kreml nie chce sobie robić dodatkowych problemów poza tymi, które już są, prawda, płonące magazyny, kolejki na stacjach i tak dalej, i tak dalej. Nie chce sobie robić kolejnego problemu w postaci mobilizacji, która oczywiście, nie mówię, że to by był jakiś bunt, prawda, rosyjskiego społeczeństwa, natomiast oczywiście byłyby niepokoje i niezadowolenie, tak jak było we wrześniu 2022 roku, więc jeśli mobilizacja, chociaż wydaje mi się to mało realne, to po wrześniu tego roku. Natomiast są, tak jak mówię, podejmowane kroki, żeby nie robić tej mobilizacji, znaczy, żeby udało się tymi ochotnikami prawda, wypełnić tą lukę, którą Ministerstwo Obrony zgłasza Kremlowi, prawda?
6: Że, a
5: prawda,
6: jak duża obecnie jest ta luka, te potrzeby kadrowe rosyjskiej armii?
5: To są różne wyliczenia, też znów pamiętajmy, prawda, że no, Ukraińcy podają swoje liczby, Rosjanie w ogóle żadnych liczb nie podają, bo to jest oczywiście utajnione już od kilku lat. No, gdzieś niezależne media podają. Generalnie jest raczej zgoda co do tego, że Rosja pomimo pewnej takiej, prawda, fluktuacji, jeśli chodzi o, czy pewnych wahań, jeśli chodzi o tą rekrutację ochotników z początku roku, to powoli wróciło do tego poziomu mniej więcej tam 20-30 tysięcy ludzi miesięcznie. Natomiast, no tak, jeśli patrzeć teraz na straty, no to pytanie, widziałem takie wyliczenia, że Rosjanom do końca roku, gdyby te straty wynosiły tam około 20 tysięcy miesięcznie na froncie. Też pytanie, na ile, tak jak mówię, to jest oczywiście sprawdzalne i prawdziwe, no to około nawet 100 tysięcy ludzi mogłoby pod koniec roku zabraknąć Kremlowi. Natomiast też musimy pamiętać, że no, ta wojna to jest taki przedziwny dla Rosji paradoks, że mimo, że Rosja wysyła kolejne dziesiątki tysięcy ludzi na front, to ten front się wcale szybciej nie posuwa. Momentami spowalniają te rosyjskie postępy. No więc tu też jest pytanie, czy jakby nawet Kreml rzucił 500 tysięcy ludzi na front, nieprzeszkolonych, pamiętajmy, albo bardzo słabo przeszkolonych, gorzej wyposażonych, często wykorzystywanych przez oficerów już na froncie jako po prostu mięso takie do wysyłania, żeby nie wysyłać tych doświadczonych bardziej żołnierzy, no to pytanie, czy to też by coś zmieniło diametralnie w sytuacji na froncie, prawda? Więc tak jak mówię, no ale co do tych strat rosyjskich, no to znów musimy polegać na pewnych szacunkach, bo tak jak mówię, no dane są tajne i Kreml tego oczywiście nie publikuje, jeśli chodzi o straty, a te to rozpięcie się między tym, co czasami podają Ukraińcy, a tym, co podają inne, oczywiście nie kremlowskie ośrodki, no to też jest jednak bardzo dużo. Ukraińcy, wydaje się, trochę te straty zawyżają rosyjskie. Natomiast no, wydaje się, że na takie natężenie wojny na razie tych żołnierzy starcza. Natomiast no, wystarczą gorsze miesiące, prawda, i ta luka się powiększa o 10-20 tysięcy żołnierzy. No, ministerstwo oczywiście naciska na Kreml i prosi, żeby jak najwięcej tego wojska wysłać. Natomiast no, póki jeszcze ciągle regiony mają pieniądze, żeby te takie bonusy za podpisanie kontraktu plus za samo w ogóle podpisanie kontraktu pieniądze dawać.
6: No, a ile wynosi taki kontrakt?
5: To zależy od regionu. To idzie już w dziesiątki, czasami nawet w setki miliony rubli, więc generalnie no to są tysiące złotych, dziesiątki, setki tysięcy złotych za podpisanie kontraktu, plus oczywiście każdy region ma takie swoje zachęty, prawda? Zależy jaki region, jak jest bogaty, to są oczywiście, Moskwa płaci więcej, wiadomo, niż na przykład Jakucja, więc to są...
6: Ile to będzie na złotówki mniej więcej?
5: To są, tak jak mówię, czasami setki tysięcy złotych. Gdzieś tak wyliczono, że łącznie żołnierz z żołdem, który mniej więcej wynosi równowartość około 2000 dolarów dla żołnierza, plus tam są dodatki, na przykład jakby pan jako żołnierz zajął, nie wiem, ukraiński czołg albo zajął ukraińskie pozycje, to teoretycznie, bo wiadomo, że to też nie zawsze jest wypłacane, to jest kradzione i tak dalej przez przełożonych, natomiast za to też są ekstra płatności. Ranny żołnierz, na przykład, który wróciłby do domu, przeżyłby tą wojnę, byłby ranny, to nawet około 100 tysięcy dolarów mógłby dostać równowartość łącznie za służbę na froncie.
6: A dostają tyle? Faktycznie czy nie?
5: No nie zawsze. Znaczy jest faktycznie zauważalny boom pewien w tych biednych regionach rosyjskich. O tym się już od jakiegoś czasu mówi. Nagle okazuje się, że ludzie sobie remontują mieszkania. Kupują nagle w ogóle mieszkania, prawda, w gdzieś z mniejszych miejscowości, w większych miastach federalnych. Na Kaukazie na przykład był taki przypadek, pisało o tym rosyjskie media niezależne, że nagle zrobił się boom na hydraulików. Bo rodziny żołnierzy, którzy albo zginęli i oni dostawali te tak zwane grobowe, czyli pieniądze za śmierć, albo rodziny żołnierzy, którzy wrócili, ale są inwalidami wojskowymi, nagle miały pieniądze, żeby na przykład podciągnąć wodę bieżącą do domów. Więc był boom na hydraulików. Tylko te pieniądze są przejadane. To nie jest tak, że te pieniądze służą na przykład wyrównywaniu nierówności, które w Rosji narastają z powodu wojny. Bo oczywiście miliarderzy wokół Putina się bogacą, biedni biednieją. Te pieniądze są przejadane. Najczęściej one nie są inwestowane z reguły, nie wiem, w przyszłość na zasadzie, nie wiem, dzieci pośle do lepszej szkoły, tylko właśnie chociażby po to, żeby z chaty krytej eternitem przyprowadzić się do mieszkania z kaloryferem w mieście federalnym, albo żeby samochód kupić, na przykład lepszy.
0: Z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To już prawie druga, to pora na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policja szuka uczestnika brutalnego ataku na mężczyznę w krakowskiej Nowej Hucie. Wieczorem opublikowano nagrania z monitoringu. Skrajnie prawicowa AfD chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. W faktach także dożynki sprzed niemal 100 lat, odtworzone w lubelskim skansenie. Policja wieczorem opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. 36-latek, przypomnijmy, został zaatakowany przez grupę osób na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej 9 osób zatrzymanych zostało zwolnionych przez policjantów. Przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działań służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
0: Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografię mamy na rmf24.pl. Woda znów zbiera tragiczne żniwo. W tegorocznym sezonie letnim utonęło już ponad 100 osób. To więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Szef jeleniogórskiego WOPR Krzysztof Czaplicki mówi, że do większości tragedii dochodzi w miejscach niestrzeżonych, kiedy przeceniamy własne umiejętności.
2: Ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu, żeby na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość, albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze albo boiki SP, czyli słoneczny patrol, tak je nazwaliśmy. One naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć. Zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć.
0: Wśród najczęstszych przyczyn także pływanie po alkoholu i nagły szok termiczny.
3: Aktualny obraz faktów.
0: Alternatywa dla Niemiec chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. Współprzewodnicząca partii Alice Weidel zapowiedziała, że jeśli AfD przejmie władzę, Niemcy zamkną granice i wypowiedzą umowę z Schengen. Jej zdaniem system nie zapewnia dziś odpowiedniej ochrony granic. Weidel potwierdziła też, że AfD chce rezygnacji z euro i powrotu do własnej waluty. W sondażach partia prowadzi obecnie w kilku landach, a na poziomie federalnym wyprzedza CDU-CSU. Kolejne wybory do Bundestagu odbędą się w 2029 roku. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii Haralda V. 89-letni monarcha od tygodnia jest leczony w szpitalu z powodu anemii hemolitycznej. To choroba, w której czerwone krwinki są niszczone szybciej niż organizm jest w stanie je uzupełniać. Lekarze zapewniają, że król reaguje na leczenie, a jego stan jest stabilny. W faktach teraz Wielka Brytania, tamtejsze biuro meteorologiczne ostrzega. El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. To fenomen niezależny od zmian klimatycznych, które wywołuje człowiek. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację.